naszych dziewczyn są po prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych.

0: a sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

noc padła na las. Las w mroku stoi. Ktoś nocą wtedy na koniu gnął. Tętniło echo wśród olch i brzóz.

tańczą wśród drzew. Srebrne królewny, czy słyszysz ich śpiew?

0: Poranny magazyn Antyradia.
1: Lato z historią w roli głównej. Tegoroczne wakacje w Muzeum w Gliwicach upłyną pod znakiem odkrywania zabawy i niezwykłych podróży w czasie. W Willi Caro na przykład przeniesiecie się do świata eleganckich kawiarni sprzed 100 lat, gdzie przy stolikach spotkali się artyści, pisarze, no i mieszkańcy dawnego Krakowa oraz Gliwic, czyli naszych Gliwic. Ze mną jest Ewa Chudyba z Muzeum w Gliwicach. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Bardzo mi miło również. Moja droga, zanim o tych wakacyjnych atrakcjach opowiemy, to najpierw powiedzmy Państwu o pewnym takim projekcie edukacyjnym, w którym też będą mogli uczestniczyć. Temat może wydać Wam się ciężki, ale Ewa obiecała, że opowie Wam o nim w takiej bardzo zjadliwej i przystępnej formie.
2: Dokładnie tak. Ten projekt związany jest z wielkimi rocznicami, które obchodzimy w tym roku. Rocznica roku 56, 76, 80. Więc jeżeli jeszcze nie odeszliście od odbiorników, to dajcie mi szansę powiedzieć, że można o antykomunistycznej opozycji, czyli o historii współczesnej, opowiadać naprawdę ciekawie, nie ciężko, nie martyrologicznie, wręcz przeciwnie. Między innymi z tego powodu, że opozycja antykomunistyczna na Śląsku to są wyjątkowe postaci, a w Gliwicach to już w ogóle, ponieważ będziemy jakby w trakcie naszego projektu, na który dostaliśmy dosyć dużo pieniędzy, bo dostaliśmy 40 tysięcy złotych z Muzeum Historii Polski w ramach takiego programu Patriotyzm Wielkie Rocznice. Muszę to wszystko powiedzieć, ponieważ projekt jest dofinansowany. I co dzięki temu możemy zrobić? Między innymi możemy zaproponować Państwu wycieczkę autokarową do Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, gdzie będziemy zwiedzać nowe wystawy razem ze świadkami historii. Możemy zaproponować spacer śladami opozycji w Gliwicach, który w pierwsze dwie niedziele lipca się będzie odbywał, gdzie będzie można usłyszeć między innymi historię o tym, w jaki sposób Władysław Sulecki, taki gliwicki opozycjonista, mścił się na esbecji, która ciągle go zatrzymywała, przeszukiwała, a mścił się w ten sposób, że kiedyś zapakował do torby takie odpadki z jakiejś budki, gdzie sprzedawano pieczone kurczaki. Kiedy esbecy go zabrali na komisariat i otworzyli torbę szukając bibuły, no to wysypali jej zawartość na swoje biurka i okazało się, że jest to coś zupełnie, zupełnie innego. Ponieważ oczywiście te wydarzenia są też trudne, dramatyczne i nikt tego nie ukrywa, ale zdarzają się elementy, które naprawdę balansują na granicy komizmu. Jak się na przykład czyta dokumenty esbecji, gdzie jakiś funkcjonariusz zapisuje, że właśnie ten Władysław Sulecki, on nie jest człowiekiem, który chce się rozwijać, ponieważ on nie czyta gazet. On czyta książki. Więc naprawdę to PRL, jak wszyscy wiemy, to jest czas na granicy absurdu. Nie tylko przerażający, ale też śmieszny. I o tych wątkach będziemy mówić. I naprawdę bardzo serdecznie zapraszam do zapoznania się z całym tym projektem na naszej stronie internetowej. Będą wycieczki, będą spacery, będą też po wakacjach zajęcia dla grup szkolnych, które, uwaga, bardzo się z tego cieszymy, objął swoim patronatem marszałek województwa śląskiego. Co więcej, będzie we wrześniu debata z ważnymi opozycjonistami, między innymi panem Andrzejem Jarczewskim, panem Markiem Kępskim, panem Januszem Steinhoffem. Warto się tym projektem zainteresować, przynajmniej tak mi się wydaje.
1: Zanim do szkoły wrócimy, to najpierw wakacje, prawda? Także
2: Tak.
1: Dwa miesiące lawy przed nami i tym się teraz zajmijmy, bo tak jak powiedziałam na początku, lato w Muzeum w Gliwicach będzie z historią w roli głównej. Będziemy odkrywać, będą zabawy, niezwykłe podróże. W każdym z Waszych oddziałów coś się będzie działo?
2: W każdym z naszych oddziałów będzie można oczywiście zwiedzać wystawy, ale do dwóch oddziałów zapraszam szczególnie grupy kolonijne, ponieważ w Willi Caro, jak wiecie, aż do września, czyli przez całe wakacje, można oglądać świetną wystawę poświęconą dawnym kawiarniom artystycznym z przełomu XIX i XX wieku oraz z lat ze złotych lat XX. I jeżeli chodzi o edukację towarzyszącą tej wystawie, której kuratorkami są pani Patrycja Gwoździewicz z naszego muzeum, a także panie Magdalena Laskowska i Katarzyna Podniesińska. Znowu, proszę państwa, mamy współpracę z Muzeum Narodowym w Krakowie. Dlatego już wiecie, czego się na tej wystawie możecie spodziewać. Są tam prace Stanisława Wyspiańskiego, są prace Leona Wyczółkowskiego, Jacka Malczewskiego, więc już z tego powodu warto przyjechać do Gliwic. Ale oprócz tego mamy wspaniały świat artystycznych dawnego niemieckiego Gliwic z lat 20. XX wieku. Odtworzone też wnętrze dawnego hotelu
1: Oberschlesienhaus.
2: Tak, tak.
1: Który spłonął,
2: a teraz jak się wchodzi do sali, to można zobaczyć takie palisandrowe meble, które bardzo podobne do tych, które tam były. Można zobaczyć zastawę z House Oberschlesien. Można zobaczyć taki pucharek do lodów. Jak ktoś czytał Horsta Binka, to mógł tam przeczytać, że on ze swoją mamą jako dziecko to chodzili do cukierni House Oberschlesien, zamawiali tylko jeden pucharek tych lodów, ponieważ było tam tak drogo. No ale to są też wspomnienia. W każdym razie, co będziemy robić podczas edukacji? Będziemy nie tylko opowiadać i o bohemie artystycznej Krakowa, i wspomnimy też o Lwowie, o kawiarni szkockiej.
1: Do kawiarni w ogóle przychodzono czytać gazety i oni się rozwijali.
2: Tak, i oni się rozwijali, bo nie wiadomo, jakie to były gazety.
1: To tak się śmiejemy, nawiązując do tego PRL-u. Ale tak, proszę państwa, tak kiedyś było. Do kawiarni się przychodziło poczytać gazetę, napić kawę, spotkać. To był taki takie social media tamtych czasów.
2: Dokładnie tak. To było miejsce wymiany idei. To była taka agora po prostu pierwszej odsłony nowoczesności. No bo ten nowoczesny świat, on się właśnie rodził w kawiarniach. Już nie w arystokratycznych salonach, ale tam, gdzie przyjść mogli wszyscy.
1: To Villa Caro. To jest propozycja Villi Caro na lata i na oddziały, na przykład oddział odlewnictwa artystycznego.
2: A w oddziale odlewnictwa artystycznego zaprosimy najmłodszych na zwiedzanie wystawy prezentującej nasze artystyczne wyroby dawnej królewskiej gliwickiej huty żelaza ze specjalnymi książeczkami. Książeczki są dwie. W jednym przewodnikiem jest Miś Odlewiś, a w drugim przewodnikiem jest Super Olo. I mało kto wie więcej o odlewnictwie jak te dwie postaci. A oprócz tego mamy też dla dzieciaków zajęcia związane ze smokami. No, więc myślę, że każdy ma swojego ulubionego smoka.
1: Każdy wie, jak go wytresować.
2: Każdy wie, jak go wytresować, więc będzie się można dowiedzieć, które smoki przynoszą szczęście, jak nazywał się smok w ogrodzie Hesperyd z greckiej mitologii, kim była smoczyca Tiamat i z jakiego starożytnego kraju pochodziła. No i posłuchamy też o bohaterach, którzy ze smokami mieli różne spotkania.
1: Oddział odlewnictwa artystycznego. Jakie mamy jeszcze oddziały nam zostały tutaj?
2: Jakie mamy oddziały? Mamy najmłodszy oddział, czyli Dom Pamięci Żydów Górnośląskich. Tam zawsze warto zajrzeć. Mamy też Zamek Piastowski, gdzie już niebawem otwiera się nowa wystawa poświęcona konserwacji i sztuce, jaką jest tak naprawdę konserwowanie zabytków. W dawnej pracowni konserwatorskiej nasza pani konserwator miała taki napis: konserwacja nie zna pojęcia czasu. Ja uwielbiam sobie ten napis przypominać, to jest, on naprawdę przynosi taki oddech.
1: Serdecznie zapraszamy. Muzeum w Gliwicach, jak sami słyszycie, ma dla was szereg ciekawych propozycji na tegoroczne wakacje, na lato. Lato, przypomnę, z historią w roli głównej. Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę.
2: Ja również bardzo dziękuję. Zapraszam do Gliwic.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
3: Oszuści mają nową metodę wyłudzania danych dostępu do służbowych plików i poczty. Analitycy ESET ostrzegają przed phishingiem, który w ciągu miesiąca posłużył do ataku na setki organizacji. Marcin Mazur.
4: Tak zwany Evil Tokens to nowa metoda phishingu, która różni się od dotychczasowych tym, że nie wykorzystuje fałszywej strony logowania ani nie wyłudza hasła. Ofiara otrzymuje wiadomość z prośbą o otwarcie dokumentu lub faktury, a następnie zostaje przekierowana na prawdziwą stronę logowania Microsoftu, gdzie ma wpisać wyświetlony kod. Problem w tym, że kod ten został wygenerowany przez cyberprzestępcę dla jego własnej sesji logowania. W efekcie użytkownik nie loguje siebie, ale potwierdza dostęp do swojego konta osobie atakującej. W ten sposób przestępcy mogą przejąć dostęp do firmowej poczty, dokumentów zapisanych w chmurze czy do komunikatora Teams. Taki dostęp może zostać wykorzystany do kradzieży danych lub prowadzenia dalszych oszustw z wykorzystaniem przejętej skrzynki mailowej. Warto pamiętać o jednej zasadzie. Nie należy zatwierdzać logowania, którego sami nie rozpoczęliśmy. Nawet jeśli widzimy prawdziwą stronę Microsoftu, to warto upewnić się, że to my rozpoczęliśmy logowanie, które właśnie mamy potwierdzić. Każdą niespodziewaną prośbę natomiast o wpisanie kodu urządzenia warto potraktować z ostrożnością i w razie wątpliwości skonsultować z działem IT.
3: Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
0: Cała prawda. Antyradia.
1: Kraków chce zwiększyć liczbę przystanków pokrytych roślinnością i nie bez powodu. Z ostatnich badań miasta wynika, że pod zieloną wiatą może być nawet o 20 stopni chłodniej niż w niezacienionym miejscu.
5: Na krakowskich wiatach pojawiają się zielone dachy, dachy pokryte roślinnością, ale o co właściwie chodzi?
6: Tak, faktycznie na niektórych przystankach pojawiają się tutaj wiaty, które mają zielony dach. Sebastian Kowal, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. No przede wszystkim w takich lokalizacjach, które są mocno nasłonecznione, które nie mają tego naturalnej ochrony w formie czy to drzew, czy to jakiegoś innego cienia, czy to nawet od bloku. Możemy je spotkać w wielu lokalizacjach, czy to na Rondzie Grzegorzeckim, czy na przystankach w ramach krakowskiego szybkiego tramwaju do Górki Narodowej, na Placu Centralnym, na takich ciągach jak Wielicka, czy przy Zalewie Nowochódzkim, więc już tutaj część mieszkańców mogła się zapoznać z takimi wiatami. No, dla nas jako miasto, no to przede wszystkim są to przystanki, które tak jakby pracują dla pasażerów jeszcze dodatkowo niż taka zwykła wiata, która chroni przed deszczem, śniegiem czy większym słońcem, ponieważ ta wiata nie dość, że tak jakby zmienia ten klimat pod przystankiem, czyli są niższe stopnie niż przy takiej normalnej wiacie, co w ramach tych upałów, które były, no jednak polepsza komfort tutaj dla pasażerów. No to jeszcze przede wszystkim jest to element, który zbiera wodę, który daje tutaj, zwiększa bioróżnorodność. Natomiast no tutaj są to już takie specjalne zabiegi, gdzie są ludzie, którzy lepiej się na tym znają. My po prostu jako Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie dostaliśmy taką propozycję kilka lat temu, aby spróbować skonstruować tutaj właśnie taką instalację, no i żeby ona funkcjonowała. Natomiast co do samego funkcjonowania takiej wiaty, kolega obok.
5: Czyli tak naprawdę nie chodzi tylko i wyłącznie o estetykę, tylko to jest też głębsze znaczenie.
7: Maciej Piotrkowski, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Powiedziałbym nawet, że w mniejszym stopniu chodzi o estetykę, a w zdecydowanie większym stopniu o działania, które mają zminimalizować skutki szkodliwych zmian klimatu, które obecnie zachodzą. Koncepcja zielonych wiat wpisuje się ogólnie w szersze działania likwidacji tak zwanych miejskich wysp ciepła, bardzo negatywnego zjawiska, które obecnie zachodzi w zasadzie we wszystkich miastach na całym świecie. Polega to na tym, że nagrzewają się takie fragmenty miasta, szeroko rozumiane. Mówimy tutaj o elewacjach, mówimy tutaj o fragmentach ulic, chodników, placów i tak dalej. I działają one na zasadzie pieca. Każdy, kto mieszkał kiedyś w domu z piecem kaflowym, wie doskonale, że działa to w ten sposób, że najpierw nagrzewa się, tutaj akurat w przypadku, nie wiem, palenia węglem czy palenia w środku drewnem, nagrzewają się te kafle, a później kumulują te energię, kumulują te fale, bo przypomnijmy, ciepło jest falą, i później te fale oddają przez dłuższy czas, dogrzewając jeszcze dodatkowo przestrzeń wokół. I tutaj mamy dokładnie tak samo. Nagrzane powietrze przez słońce w ciągu dnia jest jeszcze dodatkowo dogrzewane przez fale cieplne, które emitowane są z nagrzanych elementów miasta. prowadzi to generalnie do tego, że w takich miejscach rzeczywiście się człowiek czuje jak w piecu i takie miejsca są nawet groźne dla zdrowia i życia, ponieważ występują w takich miejscach wysokie temperatury, bardzo wysokie temperatury, które są wręcz niezdatne do życia dla człowieka. Jest mnóstwo takich badań z całego świata, które pokazują, z jak dużymi przekroczeniami temperatur, które są akceptowalne dla naszego organizmu, mamy w takim przypadku. Mówimy tutaj nawet, nie wiem, o 70 stopniach, czy 50 stopniach, czy ponad 50 stopniach, no w zależności, gdzie tam te badania przeprowadzono. Zresztą dokładnie takie same badania przeprowadzono właśnie w Krakowie przy okazji wprowadzania tutaj tych zielonych wiat i one tylko potwierdziły, że takie coś, takie zjawisko zachodzi i w ten sposób skutecznie można z nim walczyć. Generalnie, wracając do tematu walki z wyspami ciepła, bardzo dobrym sposobem na walkę z takimi wyspami ciepła, likwidowaniem tych niebezpiecznych dla zdrowia i życia w mieście miejsc, nazwijmy to wprost, jest sadzenie zieleni. Ponieważ rośliny jako organizmy żywe potrafią właśnie regulować taką temperaturę na swoje sposoby. Mamy do czynienia na przykład z takim zjawiskiem jak gutacja, czyli wypacanie i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście po prostu rośliny schładzają same siebie, a przy okazji schładzają dookoła swoje otoczenie. Tak to po prostu działa, tak? W czasie ewolucji rośliny również nauczyły się obniżać temperaturę swoją, a co za tym idzie przy okazji wokół siebie. Dlatego tak doskonałym sposobem na obniżanie temperatury są właśnie takie nasadzenia. Idąc dokładnie tym tropem, chcieliśmy te rośliny, które działają właśnie w taki sposób, umieścić nie tylko, tak jak przychodzi pierwsze, co do, jeśli chodzi o namysł, tak? Czyli na przykład posadzenie więcej drzew gdzieś wzdłuż ulicy, czy też zrobienie skweru i tak dalej.
5: Ale to wymaga czasu już.
7: Tak, to oczywiście. Natomiast nawet w przypadku prywatnych inwestycji coraz częściej się pojawiają takie działania, jak na przykład zielone ściany, czyli wprowadzanie roślinności pionowej. Jest to teraz taki nawet dosyć popularny trend w architekturze. Oczywiście to już są, do tego nawet zdążyliśmy się przyzwyczaić, zielone dachy, a tutaj można powiedzieć, że mamy taki zielony dach, ale na wiacie przystankowej, na elemencie infrastruktury publicznej, która służy wszystkim. Więc mamy po pierwsze to działanie takie walki z wyspami ciepła. Mamy tutaj badania, w Krakowie były one przed wprowadzeniem tych wiat przeprowadzone w dwóch miejscach, na przystanku Szpital Narutowicza. Tu było takie ciekawe zestawienie zrobione, gdzie porównywano, w jaki sposób otoczenie przy zielonej wiacie nagrzewa się i analogicznie otoczenie, jaka temperatura jest otoczenia przy zwykłym tak zwanym przystanku, bez tego zielonego dachu. I okazuje się, że te spadki są kilkustopniowe. Wydawałoby się, że jest to teoretycznie niewiele, ale pamiętajmy, że jednak różnica kilku stopni może być na wagę wręcz życia, zdrowia. Wiemy doskonale, że mamy pewne uwarunkowania jako organizmy i czasami nawet te dwa stopnie mogą być tym języczkiem uwagi, które mogą spowodować bardzo ciężkie konsekwencje. Czyli jakby wydawałoby się, że niewielka zmiana może doprowadzić wręcz do tragedii. Dlatego nawet jeśli mamy tutaj te kilka stopni, powiedzmy 4-5 stopni różnicy, to wbrew temu, co można by było sądzić, jest to różnica duża. Inne badania były przeprowadzone na przystanku Rondo Mogilskie. Tutaj sprawdzano z kolei, jaka jest różnica między tym miejscem zacienionym, ochronionym przed upałem za pomocą tak zwanego zielonego dachu, za pomocą tej zielonej wiaty, a miejscem, które jest zupełnie otwarte na ekspozycję słoneczną, czyli na promienie słoneczne, gdzie słońce może operować sobie dowoli. No tutaj temperatury były, te różnice były już zdecydowanie większe. Mówimy tutaj o około 20 stopniach różnicy. Powiedzieliśmy o jakby takim najbardziej znaczącym działaniu tych zielonych wiat, ale przecież to nie jest jedyne, bo oczywiście ja wspomniałem tutaj, że to są organizmy żywe, wspomniałem o gutacji i tak dalej, ale przecież no przede wszystkim rośliny produkują tlen i wiążą dwutlenek węgla, tak? Jest to też bardzo w obecnej chwili bardzo ważna funkcja. Owszem, no wiadomo, to nie akurat rośliny odpowiadają za największe wiązanie dwutlenku węgla. Rzeczywiście tutaj mają organizmy oceaniczne największe zadanie i tu jest problem, że ze względu na ocieplanie się z kolei oceanów, to działanie oceanów czy tych organizmów oceanicznych jest zakłócone, ale mimo wszystko trzeba powiedzieć, że rośliny też bardzo dużą rolę w wiązaniu dwutlenku węgla i w związku z tym zatrzymywaniu tej rozpędzonej machiny, tej spirali wręcz nagrzewania się naszej planety, zamiany w jeden wielki piec, też rośliny pełnią bardzo ważną rolę. Oczywiście tutaj są te rośliny niewielkie, więc nie jest to jakieś takie kluczowe znaczenie, ale jest to, nie ma to jakiegoś takiego większego znaczenia, natomiast co do zasady tak to działa i im więcej takich miejsc będzie, tym większy taki wpływ będziemy mieli. Jest jeszcze taka drobna, wydawałoby się, rzecz. Pamiętajmy, że w miastach, zwłaszcza w miastach, ze względu na ruch samochodowy, na transport drogowy, ale też nie tylko drogowy, ale też na inne emisje związane z emisjami pyłów, bo mówimy tutaj, nie wiem, nawet, że można sobie zażartować, że mówimy nawet o ścieraniu się podeszew naszych butów. W związku z tym mamy pyły, które pochodzą właśnie i z zdartych klocków hamulcowych, i z opon, i tak dalej, i tak dalej. No generalnie wszędzie, gdzie mamy do czynienia z starciem, mamy ścieranie się tych warstw, oddzielanie się tych cząsteczek, które zamieniają się w pyły, które unoszą się w powietrzu. I każda z kolei roślina, tak jak produkuje tlen, tak jak obniża temperaturę, dbając o swoje siedlisko i swoje zdrowie i życie, no to tak można zantropomorfizować, również filtruje powietrze. Ona działa jak taka gąbka, to znaczy, że powietrze, które się przemieszcza, że przemieszcza między liśćmi, między łodyżkami takich delikatnych roślin, nawet niewielkich, ono się po prostu filtruje. Najnormalniej w świecie, tak jak mamy filtr powietrza w domu, który uruchamiamy i mamy tam specjalną taki materiał, który to tak działa, że właśnie oddziela ten pył od powietrza. Dokładnie tak samo działa każde jedno drzewo, krzew, czy nawet trawa. Po prostu te cząstki, one są nieco cięższe, one po prostu się osadzają na tych roślinach i później są zmywane przez deszcz i powiedzmy wsiąkają, wchodzą w glebę, więc są eliminowane w ten sposób. Też oczywiście drobna rzecz, ale można powiedzieć, że mała rzecz, a cieszy.
5: Pożyteczna.
7: Tak, i bardzo pożyteczna, o której też warto wspomnieć. Mamy oczywiście tutaj też tak zwaną bioróżnorodność, bo na takich wiatach możemy posadzić gatunki, które właśnie ową bioróżnorodność nam zwiększają. Czyli mówimy tutaj po prostu o nasadzeniach takich gatunków, które niejako uzupełniają ten naturalny biotop, które pewne gatunki nam zginęły ze względu na urbanizację, jest ich mniej, no to my po prostu uzupełniamy ten naturalny skład natury, można powiedzieć, po to, żeby ta natura była bardziej odporna, bardziej uzupełniała się, była bardziej komplementarna, a w związku z tym bardziej odporna, jeśli chodzi o na przykład właśnie zmiany klimatyczne, czy wszelkie inne negatywne wpływy, za które między innymi właśnie człowiek odpowiada. No i ostatnia rzecz w zasadzie, jesteśmy częścią natury, w związku z tym naturą lubimy się otaczać. Kultura, oczywiście, architektura, oczywiście, urbanizacja, oczywiście, ale wiemy, że doskonale nam się odpoczywa w otoczeniu zieleni, parków. Są badania, które pokazują, że zieleń wpływa na nas kojąco, uspokajająco. W związku z tym te zielone wiaty wprowadzamy, i liczymy na to, że będzie ich coraz więcej i będą nam służyły, nam, mieszkańcom, ale też ogólnie można powiedzieć troszkę, będą w jakiś sposób zmniejszać ten negatywny wpływ, za który my wszyscy odpowiadamy.
1: Rozmawiała Ola Wasilewska.
0: Antyradio.

0: Anty Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. John

0: Silvias de Roca w Am de Radio. Am de Radio. Najlepszy rok na świecie. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: W kwestii jedzenia wolimy bazar niż supermarket. Tak wynika z badania Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt. Jednocześnie lokalna żywność jest coraz mniej dostępna. O szczegółach opowie dr Paulina Sobiesiak-Pęszko.
2: Utrwaliło się przekonanie, że w Polsce to cena jest najważniejszym, a często jedynym kryterium wyboru żywności. Jednak najnowsze reprezentatywne badanie Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt podważa ten mit. Pokazuje ono, że blisko 80% Polek i Polaków dopłaci za produkt wyższej jakości, a 76% chce kupować żywność bezpośrednio od rolnika. Obraz polskiego konsumenta jest więc obrazem złożonym. To nie po prostu łowca okazji, a bardziej strategiczny menedżer, który waży i cenę, i jakość i jest gotowy dopłacić więcej, jeżeli widzi w tym wartość. Przy czym jakość ta bardzo często oznacza świeżość, prosty skład, ale też lokalne pochodzenie żywności. Brakuje nam miejsc, w których moglibyśmy kupować takie produkty. Szczególnie widoczny jest deficyt targowisk. Tylko 23% respondentów ma bazar w odległości 15-minutowego spaceru od domu, 35% natomiast uważa go za jeden z najważniejszych elementów dobrze funkcjonującego sąsiedztwa. Czyli po prostu brakuje nam takich miejsc. I w tym kontekście Polacy oczekują aktywnej roli władz publicznych w organizowaniu dostępu do świeżej, lokalnej żywności. Aż 77% badanych uważa, że samorządy powinny wspierać dostęp mieszkańców do lokalnie produkowanej żywności. Na czym to mogłoby polegać? Przede wszystkim chodzi o rozwój i wsparcie krótkich łańcuchów dostaw, politykę przestrzenną gmin, lepsze wykorzystanie zamówień publicznych, tak aby lokalna żywność trafiała do szkół, przedszkoli, ale też znajdowała się w lokalnych sklepach czy restauracjach. Te działania z poziomu lokalnego mogłyby poprawić nasz dostęp do lokalnej żywności, ale też odpowiedzieć na potrzeby małych i średnich rolników, którzy wypychani są z rynku przez wielkich graczy. Krótkie łańcuchy dostaw oznaczałyby, że jest dla nich miejsce i ten rynek zbytu na poziomie lokalnym. I to właśnie na tych rynkach ci mali i średni producenci mogliby się odnaleźć i mogliby budować swoją stabilność ekonomiczną.
1: Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
3: Masz huśtawki na stroju? To nie wyżywaj się na placu zabaw. W Chorzowie nasiliły się ich dewastacje. Jakiś czas temu wandale zniszczyli plac zabaw w Parku Róż, a teraz nowy w Parku Hutników. O szczegółach mówi Katarzyna Chochuł z ratusza.
4: No jest nam bardzo przykro, że nowo otwarty, bo raptem miesiąc temu plac zabaw w Parku Hutników został zdewastowany. Domki dla najmłodszych zostały popisane. Jakby rozumiem, że każdy może czuć tą swoją duszę artysty, ale myślę, że ten swój temperament i chęci przeniesienia czegoś na tak zwane płótno, no może przelać w inny sposób, a niekoniecznie niszcząc domki dla najmłodszych. To jest jedna rzecz. Zostały też wyłamane elementy kilku naszych urządzeń na tym nowym placu zabaw. Jedno urządzenie, które było przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnościami, również zostało uszkodzone. Wszystkie te uszkodzenia wskazują, że to nie jest kwestia złego wykonania materiału, tylko jest to kwestia złego użytkowania, czyli w grę wchodzi czynnik ludzki. I jest nam bardzo przykro, że raptem miesiąc temu został otwarty nowy plac zabaw, a niestety część z tych urządzeń musiała zostać wyłączona w trosce oczywiście o bezpieczeństwo tych najmłodszych. Dlatego też zwracamy się z apelem do wszystkich, przede wszystkim do osób dorosłych, żeby korzystały z tych oczywiście placów zabaw z najmłodszymi, no bo do tego są te place zabaw, ale przede wszystkim żeby podchodzili z szacunkiem, no bo chcemy, żeby nasi najmłodsi chorzowianie, ale też nie tylko, bo przecież mamy osoby przyjezdne do Chorzowa, żeby mogły się cieszyć z takich miejsc, a my staramy się, żeby tych miejsc w Chorzowie było jak najwięcej. Tutaj odwołuję się do dewastacji nowo otwartego placu zabaw, ale przecież w Parku Róż mamy kolejny plac zabaw, który też poprzez złe użytkowanie, najprawdopodobniej przez osoby dorosłe, zostały zniszczone. Nie teraz, ale wcześniej. Więc tych dewastacji faktycznie jest dosyć. dosyć sporo. Niestety trzeba zdawać sobie sprawę, że każda naprawa uderza w kieszeń miasta, czyli nas wszystkich, bo ostatecznie to miasto musi zapłacić za te dewastacje. Koszty naprawy to jest rzędu, są różne ramy, ale rzędu od 1000 do kilkunastu tysięcy złotych. Oczywiście to, co jest na gwarancji, czyli kwestia 2 lat, to staramy się to robić w ramach gwarancji, ale niestety nie wszystko udaje się zrobić na zasadzie gwarancji, więc większość dewastacji jest naprawiana z budżetu miasta.
3: Czy da się jakoś te place zabaw dodatkowo zabezpieczyć? Może jakiś dodatkowy monitoring, dodatkowe patrole?
4: W niektórych miejscach, chociażby w Parku Róż, jest monitoring. Oczywiście staramy się zabezpieczać te place zabaw najlepiej jak się da. Patrole Straży Miejskiej oczywiście są. Myślę, że w najbliższym czasie Straż Miejska będzie się jeszcze bardziej przyglądała tym placom, zwłaszcza, że no teraz wchodzimy okres wakacyjny, więc i pogoda sprzyja do tego, żeby wychodzić z domu, żeby siedzieć sobie w miejscu czasem zacienionym na ławce, więc tak, patrole Straży Miejskiej na bieżąco patrolują te miejsca, ale my też zwracamy się przy tej okazji do mieszkańców z apelem. Każda osoba, która widzi, że ktoś dewastuje place, bardzo prosimy o zgłaszanie tego faktu do Straży Miejskiej czy też Policji, bo chcemy, żeby te place zabaw były jak najbardziej zadbane, żeby każdy do nich podchodził z szacunkiem i żeby nasi najmłodsi mieszkańcy mieli frajdę z miejsc, które są przeznaczone przede wszystkim dla nich.
3: Też takie uszkodzone elementy mogą stwarzać zagrożenie podczas takiej zabawy na placu zabaw.
4: Stwarzają zagrożenie uszkodzone elementy, dlatego niestety wtedy musimy część tych elementów wyłączyć, jeżeli widzimy, że są uszkodzone. To oznacza, że dziecko nie w pełni korzysta z placu zabaw, no bo wiadomo, że wtedy część tych urządzeń jest wyłączona. Najczęściej są to też wystające ostre elementy, więc to jest dodatkowe ryzyko, dlatego zwracamy się z apelem do wszystkich o bezpieczne korzystanie z placu zabaw i przede wszystkim o szacunek, bo robimy to dla naszych pociech.
3: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda. Antyradia.
1: Titanika nie zostawią, a to, co wydobyli, pokażą w Katowicach. Po wakacjach w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia będzie można zobaczyć światową wystawę. Dyrektor Muzeum Ewa Mackiewicz.
5: Muzeum Walcownia ma to szczęście, że stanie się lokalizacją właśnie wystawy Titanic The Artifact Exhibition. Wystawy, która jest organizowana przez firmę Makrokoncert, która specjalizuje się właśnie w tego typu dużych przedsięwzięciach wystawowych o takiej światowej randze. No i na tej wystawie będziemy mieli zrekonstruowane części pomieszczeń z Titanica. Będą zarówno te luksusowe kabiny, jak i przedziały pasażerskie, te mniej ekskluzywne. Mają być również strefy właśnie związane z maszynownią, pokłady techniczne i to wszystko będzie prezentowane właśnie w formie takiej rekonstrukcji. Natomiast oprócz tego będą prezentowane oryginalne artefakty wydobyte z wraku Titanica. Wśród tych oryginalnych eksponatów znajdą się między innymi stalowe drzwi wejściowe do pierwszej klasy, którymi właśnie pasażerowie pierwszej klasy wchodzili na pokład Titanica. I drugim takim ważnym elementem, jednym z takich najbardziej niezwykłych eksponatów na tej wystawie będzie gwizd parowy wydobyty z wraku. Ten, który wydawał taki właśnie charakterystyczny bardzo, bardzo dźwięk. Oprócz tego będzie dużo takich drobniejszych artefaktów, które zostały z tego wraku wydobyte. Między innymi rzeczy osobiste pasażerów, dokumenty, porcelana. Dużo, dużo właśnie takich elementów, które zostały przez amerykańską firmę RMS Titanic, która jako jedyna ma licencję na poszukiwania właśnie we wraku. I oni wydobyli je z podwodnych czeluści. No i w tej chwili będą prezentowane właśnie u nas. I tych artefaktów oryginalnych będzie około 200.
1: Tam będzie można się przenieść trochę za pośrednictwem nowoczesnych technologii. Jak to będzie wyglądało?
5: Organizatorzy zapewniają 2 takie strefy multimedialne. Pierwszą z nich jest sala imersyjna, gdzie dzięki takiemu zanurzeniu się w doświadczenia 360 stopni będą mogli odbierać zarówno obraz, jak i dźwięk, głosy pasażerów, tak? To wszystko będzie tworzyło takie tło i taką poruszającą opowieść. Natomiast drugą strefą będzie strefa wirtualnej rzeczywistości i tam zwiedzający będą mogli przenieść się, zanurzyć się w tej historii Titanica, odbywając taką podróż po pokładach od tych luksusowych salonów po maszynownię i będą mogli doświadczyć również tego dramatu ostatniej nocy, kiedy to Titanic zderzył się z górą lodową.
1: To będzie jedyna w Polsce okazja, żeby to zobaczyć, czy raczej jedyna na Śląsku?
5: Jedyna na Śląsku, ponieważ wystawa podróżuje, była już w Poznaniu, natomiast po nas również wyrusza na północ Polski, także można powiedzieć, że tutaj na południu, na Śląsku, Katowice, Walcownia będzie tym jedynym miejscem, w którym będzie tą wystawę można zobaczyć.
1: Walcownia idealnie wpisuje się w ten klimat.
5: Nie tylko idealnie wpisuje się w ten klimat i ma odpowiednią przestrzeń, powierzchnię, tak, która nadaje się do organizacji tak dużej wystawy, ale również jest to obiekt mniej więcej z podobnego wieku co Titanic, więc tutaj również ten czas powstania nas łączy. I dlatego wydaje mi się właśnie, że fakt, że zarówno Titanic, jak i Walcownia powstały w podobnym okresie, to tutaj będzie to nam dawał taki dodatkowy efekt synergii właśnie tej atrakcyjności dodatkowej wystawy, a również mam nadzieję, że przełoży się to na zainteresowanie tą częścią naszą muzealną.
1: To jeszcze chciałam zapytać, od kiedy ta wystawa wpłynie do Walcowni, bo będziemy musieli na nią poczekać.
5: Jeszcze troszeczkę, ale to już niedługo, bo wystawa rozpocznie się tuż po wakacjach, w pierwszych dniach września. No i wystawa będzie trwała do końca stycznia, także będzie 5 miesięcy, kiedy to będzie można nas odwiedzić, żeby tą wystawę zobaczyć.
1: Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Potężny spadek zainteresowania programem Czyste Powietrze zauważają gminy. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Polski Alarm Smogowy, mówi Piotr Siergiej.
6: Polski Alarm Smogowy poprosił gminę o opinię na temat programu Czyste Powietrze, czyli programu dotującego zarówno wymianę starego kotła w naszych domach, ale dotującego również ocieplenie domu, czyli termomodernizację budynku. Zapowiadana reforma programu Czyste Powietrze nadciąga już niebawem, pewnie w tym miesiącu. No i bardzo nas ciekawiło, co gminy sądzą o tej reformie i jak w ogóle podchodzą do programu Czyste Powietrze. No i tutaj czekało nas wielkie zaskoczenie, bo dostaliśmy aż 1500 odpowiedzi. 1500 samorządów w Polsce odpowiedziało na naszą ankietę. Potężne badanie, które pokazuje olbrzymie zainteresowanie gmin programem Czyste Powietrze. No jakie są wnioski? Co mówią gminy o programie Czyste Powietrze? Okazuje się, że niestety gminy dostrzegają potężny spadek zainteresowania tym programem po jego reformie, po jego wznowieniu w marcu zeszłego roku. Aż 82% gmin powiedziało, że zainteresowanie tym programem spadło znacząco lub trochę spadło. Czyli widać, że właściwie ten program się załamał i gminy to dostrzegają. Zapytaliśmy również gminy, czy ten program wspiera osoby najuboższe, no bo taki to jest jeden z celów tego programu. No okazało się, że aż 47% gmin mówi, że nie wspiera albo zdecydowanie nie wspiera osób najuboższych, czyli widać kolejną wadę tego programu. No i pytanie o to, czy proponowane obecnie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zmiany, czyli ta nadciągająca reforma, wystarczy, żeby zwiększyć zainteresowanie tym programem. No tutaj odpowiedzi były już bardziej rozbite równo, bo jednak pesymistyczne jest 35% gmin, mówią, że nie pomoże ta reforma, ale już 23% twierdzi, że ta reforma zwiększy zainteresowanie programem, a średnią ocenę taką ani dobrze, ani źle ma 29%. Czyli widać pewną nadzieję gmin, że jednak ta reforma coś zadziała, ale na pytanie, które myśmy zadali, czy gdybyśmy zastosowali te zmiany, które gminy proponują, bo gminy też mają różne propozycje odnośnie programu Czyste Powietrze, czyli czy po odpowiednich zmianach program Czyste Powietrze poprawi jakość powietrza w tych gminach? I tutaj już mamy zdecydowane tak. 3/4 gmin mówi, że tak, po dobrych reformach ten program jest w stanie naprawić jakość powietrza i doprowadzić do tego, że mieszkańcy tych gmin będą oddychać czystszym powietrzem. Widać potężne wsparcie z naszej ankiety, potężne wsparcie programu Czyste Powietrze, bardzo duże zainteresowanie tym programem, jednocześnie duże obawy co do reformy, no i też bardzo ważne propozycje, postulaty gmin do zreformowania tego programu. Co gminy proponują? Jakie są propozycje gmin, żeby można było ten program usprawnić? No tutaj najważniejszym, najczęściej przedstawianym postulatem jest wprowadzenie darmowego bonu na audyt energetyczny, takiego bonu dostępnego dla każdego beneficjenta. Już wiemy, że taką zmianę NFOŚ zapowiedział dopiero na koniec tego roku i wygląda na to, że ten bon nie będzie dla wszystkich, a tylko dla najuboższych. Gminy również oczekują bardzo umożliwienia częściowej termomodernizacji budynku. Tutaj również proponowane przez NFOŚ reformy tylko częściowo realizują ten postulat. Więc widać, że nie wszystkie postulaty gmin, a gminy przecież są na pierwszej linii walki z zanieczyszczeniem powietrza i głos gmin należy traktować jako głos przedstawicieli, obywateli mieszkających na terenie tych gmin. Wydaje mi się, że ten głos powinien być wysłuchany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, ponieważ no, to jest po prostu głos wyborców, głos obywateli, których ta reforma ma dotyczyć.
3: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
7: Sierpień w Chorzowskim Centrum Kultury zapowiada się absolutnie wyjątkowo pod hasłem urodzinki, jubileuszowy 20. sezon Chorzowskiego Teatru Ogrodowego. Będą genialne, pełne emocji spektakle, których po prostu no, nie możecie przegapić, podobnie zresztą jak innych wydarzeń. A co się będzie działo, o tym opowie wam Maciek Zieliński, pełnomocnik prezydenta Chorzowa do spraw kultury. Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Dzień dobry, znowu miło być w tej wakacyjnej porze u ciebie, Marta.
7: Zanim zajrzymy do Chorzowskiego Teatru Ogrodowego, który świętuje swoje urodziny, to najpierw, moi drodzy, chcielibyśmy wam opowiedzieć o bardzo fajnych jeszcze dwóch spektaklach plenerowych, które przed nami, w tak zwana druga część sierpniowa. To będą jakie spektakle?
8: Przede wszystkim Wyspy, wykonanie zespołu Klawil na ulicy Gałeczki, a dokładnie na skwerze Mahatmy Gandhiego w Chorzowie, i później Świtezianka w wykonaniu zespołu tanecznego Soul na Maciejkowicach. To już pod koniec sierpnia. No a jeszcze najbliżej 18 lipca zapraszam na dzielnicę Biadacz, tam Trele Frelek w wykonaniu teatru imienia Stefana Batorego. Kobiecego teatru, kobieca, feministyczna interpretacja siły śląskich bab na Biadaczu w Chorzowie.
7: Dużo fajnych spektakli właśnie się w Chorzowie zapowiada. No Chorzowski Teatr Ogrodowy, moi drodzy, to dopiero będzie sztos i wypas. Startujecie 14 sierpnia i na dzień dobry dwaj giganci polskiej estrady.
8: Dokładnie tak, Chorzowski Teatr Ogrodowy, 20 urodziny. I tak też został zatytułowany właśnie urodzinki. Bardzo się cieszę, że właśnie też pan prezydent Szymon Michał widzi potencjał w tym wydarzeniu, tego też jego decyzją odbywa się ta 20 edycja. Te urodziny tego, już można powiedzieć, stałego punktu programu wakacyjnego, teatralnego w Chorzowie. Cała koncepcja jest o tyle fajna Teatru Ogrodowego, bo on rzeczywiście zaczynał w tych ogrodach Sztygarki jeszcze wtedy. I można powiedzieć, że on się tak rozrósł, że tych rzeczy plenerowych jest mniej. Są rzeczy, ten mały teatrzyk dla dzieci, ale jest też w tym roku w ogrodach Starochorzowskiego Domu Kultury jeden spektakl, ale po prostu tak się rozrósł i te spektakle są, można powiedzieć, topowe z całej Polski, że technicznie ten teatr ogrodowy coraz mniej się stawał ogrodowy, a coraz bardziej przenosił się do Chorzowskiego Centrum Kultury po prostu z powodów technicznych.
7: Mhm. Ja patrzę tutaj, zaraz dam ci dokończyć, przepraszam, że wejdę w słowo, Joanna Szczepkowska, Teatr Kores, dwaj giganci polskie estrady, o których zaraz powiemy, o kogo tutaj chodzi. Naprawdę topowe wydarzenia.
8: Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jakby ideą całą Chorzowskiego Teatru Ogrodowego jest to, że przez to, że miasto, decyzją pana prezydenta, dofinansowuje cały ten festiwal, no to te bilety są w bardzo przystępnych cenach. No normalnie, powiedzmy sobie szczerze, choćby wybierając się na spektakl do Teatru Polskiego w Warszawie, no to trzeba te

0: powiedział Sergiusz Brożek, czyli właśnie główny odrodnik, naczelny odrodnik Teatru Odrodowego, który powiedział, że Bohdana Łazurkę trzeba pokazywać, dopóki Bohdan z nami jest. To myślę, to nam będzie też towarzyszyło przy tej inauguracji, że jest z nami Bohdan Łazurka.
1: Kiedy ktoś mówi Bohdana Łazurka, to ja niezmiennie w głowie mam nie lubię poniedziałków i kiedy on idzie z tym po tych torach tramwajowych, tak, wraca tak. do domu.
0: Tak, dokładnie, bo to jest w ogóle świetna scena, nie? Bo ona pokazuje właśnie absurd tych wszystkich sytuacji, które się działy w epoce tam słusznie minionej. No także zaczynamy 14 sierpnia w piątek, no a później Teatr Kores, nie mogło być inaczej, wznowienie i w ogóle chorzowska premiera, bo tego w Chorzowie jeszcze nie grano, Tiger Girls. No myślę, nie wiem, czy ty, Mardo, widziałaś Tiger Girls?
1: Nie, jeszcze przyznaję, nie.
0: Opowieść o trzech wdowach. Można powiedzieć, jest to ten kolejny taki delikatnie feministyczny element przenoszony teraz w wakacje, bo mamy i Teatr Kobiecy przecież na Biadaczu i później mamy historię o trzech wdowach w Tiger Girls Teatru Kores i to 21 sierpnia. Historia pełna humoru, ale też pokazująca, czym jest dusza, czym jest miłość, czym są wyzwania po prostu w ludzkim życiu. Później pewne nowum, bo Teatr Anatomia, czyli teatr, który został, przeniósł się do Chorzowa, teatr, który rewitalizuje były budynek po banku PKO na Chopina 10, już są na ostatniej prostej i tam powstanie właśnie miejsce dla teatrów niezależnych, dla muzyki niezależnej, dla zespołów, dla artystów, dla twórców, performatorów, wszystkich artystów. Właśnie Teatr Anatomia, który jest już naszym chorzowskim teatrem, można powiedzieć. Również wystąpi w Teatrze Odrodowym, a dokładnie w ogrodach Starochorzowskiego Domu Kultury 25. I to będzie kryminalny spektakl Otto. Mhm. Czyli z jednej strony mamy troszkę tak recitalowo, troszkę tak operetkowo-komediowo, a później mamy spektakl kryminalny. W przestrzeni nocnej, bo to już będzie godzina 20, także w sierpniu już się robi w miarę ciemno o tej porze, więc też będzie fajny klimat. No a później można powiedzieć śląskie klimaty, no bo i Teatr Niedowiary z Pyskowic, który jest bardzo znanym teatrem obecnie, w spektaklu Rajza Donikaj,
1: czyli Teatr Kerygodo.
0: Teatr Kerygodo, dokładnie. I to jest... rzecz, która się w ogóle dzieje na Bahnhofie, w Pyskowicach, w okresie II wojny światowej. Ja myślę, że w ogóle scenariusze Agaty Przewięźlic są na tyle, o ile osadzone w tych starych czasach, to one są tak aktualne, że no nie można świętować urodzin Teatru Odrodowego bez pokazania tej historii śląskości i tego, że tak naprawdę nie tylko w Pyskowicach był Bahnhof, tylko Bahnhof był wszędzie i podobne historie mogły się zadziać w każdym śląskim mieście. Także, żeby zakończyć temat tych śląskich teatrów, to na finał będzie 31 sierpnia w CIM-ie, w Centrum Integracji Międzypokoleniowej, teatr naumiony z Ornontowic, Bajtle i to jest też rzecz, którą myśmy bardzo chcieli pokazać w Teatrze Odrodowym Chorzowianom, ponieważ to jest kolejny kapitalny przykład tego, jak kultura śląska, ta teatralna kultura śląska, jest w stanie opisywać rzeczywistość, odnosząc się, tak jak już mówiłem wcześniej, do tej tradycji Górnego Śląska. Mhm. Więc można powiedzieć, że całe wakacje w Chorzowie te związane z teatrem, bo czy Trele Frelek, czy Rajza Donikaj, czy Bajtle, to są wszystko historie, które mają kultywować tą śląskość, mają pokazywać tą kulturę śląską z tej strony wyższej kultury jednak, nie? No bo jakby spytać kogoś w Polsce, czym mu się kojarzy śląska kultura, no to powie Rolada, prawda? Tak. Czy tam te śląskie szlagiery i tak dalej, a przecież my tu mamy tak potężne teatry. Właśnie jak właśnie Teatr Naumiony, czy...
1: A wiesz, jak jest kapusta po śląsku na M? Modro kapusta.
0: Modro kapusta, to ja ci też zadam, że tak powiem, kontrę. A wiesz, co to jest Uberiba?
1: Uberiba, nie.
0: Kalarepa. I to jest najlepsza zupa letnia, to jest z kalarepy. Moja mama robi mistrzowską zupę z uberiby, także serdecznie pozdrawiam.
1: A pankraut?
0: No to jest ciaper kapusta.
1: Dokładnie. Dobrze, ale przeszliśmy w kulinaria, wracajmy do ogrodu.
0: Dokładnie.
1: W sumie też ogród, warzywa. Trochę tak tu nam to wszystko pasuje.
0: Co jeszcze? Właśnie teraz tak się rozmarzyłem przy tej ciaper kapuście i przy tej uberibie. Także, że mamy te potężne teatry, które opowiadają tą nieznaną historię Śląska, nieznaną jeszcze, bo ona coraz bardziej wchodzi jednak na te salony. Także mnie cieszy, że właśnie ta obecność śląskości w Teatrze Odludowym jest obecna, no ale też nie byłoby

0: Teatr Rodowy w Lublinie, Wielkie Gwiazdy, czyli Teatr Polski z Warszawy, Joanna Szczepkowska, separatka na scenie, Dorota Landowska i właśnie Joanna Szczepkowska, legenda polskiej kultury, można powiedzieć, Joanna Szczepkowska. Ja do dzisiaj czytuję wszelkie posty, jakie pojawiają się na Facebooku od pani Joanny. Jestem zawsze pod ogromnym wrażeniem inteligencji i jakby ciętego języka, w którym można skwitować rzeczywistość. Więc to wszystko w Chorzowie od 14 do 31 sierpnia. Bohdan Łazuka, Teatr Kores, Teatr Anatomia, Teatr Niedowiary, Teatr Polski z Warszawy i finał 20. edycji HTO, czyli Teatr na Umione. Zapraszamy wszystkich do Chorzowa, bo warto.
1: Ale nie tylko pod znakiem teatru, to lato w Chorzowie upłynie, bo także upłynie pod znakiem tańca.
0: Dokładnie. Próbujemy rozruszać troszkę chorzowski rynek. Tak jest, chorzowski rynek, po tańcówki. Dwie na rynku i jedna w Centrum Integracji.
1: To jest taka fajna moda, która przyszła do nas w wszystkich krajach tych południowych, jeżeli pojedziemy gdzieś do Hiszpanii, do Grecji. Ludzie właśnie, jeżeli idą do restauracji, ja pamiętam Gran Canaria, gdzie po prostu wystarczyło wyjść wieczorem na sobie do jakiejś restauracji, na kolację i jeżeli tylko pojawiała się muzyka, to od razu wszyscy tańczyli. I takie potańcówki zaczynają być u nas też coraz bardziej modne latem. Robi je Teatr Śląski też na przykład na rynku. I fajnie, że robicie też wy w Chorzowie, bo po prostu ludzie się tak w tym momencie integrują, wychodzą, rozmawiają, tańczą. Jest miło i sympatycznie.
0: Ja zawsze mówię, zobaczymy jak to wyjdzie, bo ja zawsze mówię, że to wszystko zależy od tego, jaki kto ma dzień, czy mu się akurat chce tańczyć, czy nie. Rzeczywiście podjęliśmy takie działania w lipcu, żeby sprawdzić w piątki, co tam w nogach gra chorzowianom. Także po tańcówki w klimacie latino, a druga w klimacie lat 80. Jest to, można powiedzieć, taka konsolidacja, bo jest to wspólne działanie miasta Chorzów z Centrum Integracji Międzypokoleniowej, czyli CIM-em, leśniczówką, która zadba o wicht i o pierunek, można powiedzieć, wszystkich tancerzy, Morisem oraz studiami tańca. Mamy dwa studia tańca w Chorzowie, nie tylko dwa, ale jakby te dwa, które teraz biorą udział, to jest Studio Mowi i Studio Tańcówka. Będzie również parkiet pokoleń i to jest dość fajne wydarzenie, które pojawi się pod chmurką w ogrodach i parkingu Centrum Integracji Międzypokoleniowej i to jest międzypokoleniowa potańcówka. Tak to reklamujemy, bo jakby Centrum Integracji Międzypokoleniowej to i międzypokoleniowa potańcówka.
1: Moi drodzy, widzimy się albo w ogrodzie teatralnym, albo na parkiecie. Państwo wybierają, co wam tam pasuje i w duszy gra.
0: Lub na spektaklach plenerowych.
1: Jeszcze na spektaklach plenerowych. I co? I Chorzów zaprasza. Lato szykuje się tam naprawdę bardzo energiczne, ciekawe i wydarzeń fajnych nie zabraknie. Opowiadał wam o tym Maciej Zieliński, pełnomocnik prezydenta do spraw kultury.
0: Bardzo dziękuję. W Chorzowie teatralnie i tanecznie.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Lato to nie tylko długi wakacyjny wyjazd. Polacy coraz chętniej stawiają na krótkie i tańsze city breaki w Europie. Wilno, Sewilla, Budapeszt i Praga to najtańsze kierunki według portalu travelist.pl, mówi Eugeniusz Triasun.
4: Lato nie musi oznaczać wyłącznie wyjazdu dłuższego na wakacje. Coraz częściej dobrym i często praktykowanym przez Polaków rozwiązaniem są krótkie city breaki za granicę, czyli wyjazdy na od 2 do 3-4 nocy i bardzo często właśnie od czwartku lub piątku do niedzieli. Jest to popularna opcja wśród osób, które nie chcą wykorzystywać wielu dni urlopu, ale nadal chcą zmienić otoczenie, zobaczyć coś nowego i ciekawie spędzić weekend. Według naszej najnowszej analizy taki wyjazd w środku wakacji nie musi być drogi, ponieważ pobyt dla 2 osób dorosłych ze śniadaniem w hotelu o standardzie od 3 do 5 gwiazdek lub równorzędnym możemy znaleźć już od około 300 zł za noc. Najbardziej przystępnie cenowo w tej analizie wypada Wilno, gdzie ceny zaczynają się właśnie od tych 300 zł. Jest to kierunek dobry na właśnie spokojniejszy weekend z barokową starówką miasta, artystyczną dzielnicą Uzupi z dużą ilością zieleni i właśnie terenów zielonych, ale też możliwością aktywnego spędzenia czasu na przykład na rowerze, kajaku, czy nawet podczas lotu balonem nad miastem. Atrakcyjnie cenowo wygląda także Sewilla, gdzie nocleg dla 2 osób możemy znaleźć od 320 zł dla 2 osób właśnie w Hiszpanii. Latem trzeba oczywiście bardzo dobrze ten dzień zaplanować, ponieważ atrakcji w mieście oczywiście nie brakuje, natomiast wysokie najczęściej temperatury sprzyjają zwiedzaniu rano albo właśnie po zachodzie słońca. I właśnie wieczorem miasto pokazuje ten wyjątkowy charakter, pozwalając na spędzanie tego czasu w lepszych warunkach, czy to wśród zabytków, czy malowniczych dzielnic. Wśród kierunków położonych bliżej Polski bardzo dobrze wypadają Budapeszt i Praga. W obu miastach ceny zaczynają się od 360 zł. Budapeszt to możliwość połączenia spacerów nad Dunajem, kąpieli w wodach termalnych, wycieczki na wzgórze zamkowe czy wieczornego rejsu po rzece, a Praga z kolei to też nie tylko most Karola i Hradczany, ale też liczne parki z widokami, spacery nad Wełtawą, lokalne wydarzenia, kuchnia i też bardziej spokojne i kameralne miejsca. Ciekawą grupą wśród tych kierunków są też miasta na północy Europy, które wpisują się też poniekąd w trend coolcation tak zwanego, czyli wybierania chłodniejszych kierunków na letnie wyjazdy. Przykładowo w Sztokholmie ceny, mimo że wyższe w porównaniu do poprzednich destynacji, zaczynają się od 450 zł, w Rydze od 460. Ich przewaga są to długie dni, dostęp też do wody, zieleni właśnie takich terenów i możliwości spędzania czasu na zewnątrz bez intensywnych upałów w porównaniu z południem Europy. I widać, że taki wakacyjny wyjazd za granicę to nie jest zawsze pełny tydzień tego urlopu i leżenia na plaży, tylko przy dobrze wybranym właśnie mieście i kierunku nawet kilka nocy wystarczy, żeby skorzystać z tych najważniejszych atrakcji, poczuć ten lokalny klimat, ale też wrócić z poczuciem dobrze spędzonego czasu i prawdziwej podróży.
3: O city breakach latem mówił Eugeniusz Triasun z portalu travelist.pl. Dla Antyradia Paulina Kozioł.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Wczesne wstawanie w sobotę? Wpadnij na śniadanie u Styranego w Antyradiu. W menu pobudzające riffy, wysmakowane piosenki i informacyjne szoty energetyczne, które serwuje od 7 rano Styrany życiem Tomasz Obertyn. Śniadanie u Styranego. Zamów je w Antyradiu. Na miejscu albo na wynos. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert,
5: taniej masz. 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: Dzień dobry, cześć i czołem, kłaniam się nisko. Tomasz Ambroży Obertyn, wasz ulubiony prowadzący drugiej klasy, wasz styrany życiem prowadzący. Na posterunku od godziny 7 do 10 odliczamy 10 największych absurdów minionego czasu. Dzisiaj w programie między innymi sprawdzimy, czy tak zwany łysy z FIFA w przeszłości był rudy, co by wiele tłumaczyło. Sprawdzimy również, co słychać u mężczyzny przygniecionego płytą nagrobną. Ustalimy, dlaczego u ruskich na stacji paliw benzyny pilnuje ciało pedagogiczne. Będzie też cieć cieśniny oraz polska rakieta kosmiczna. To wszystko i o wiele więcej do godziny 10. Już za chwilę miejsce 10, także uzbrójcie się w cierpliwość, a teraz gramy.
0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Kolejny piękny dzień z najlepszym rokiem na świecie. Słuchacie Antyradia i bardzo dobrze. Śniadanie u Styranego, czyli śniadanie u Tiffany'ego na miarę naszych możliwości. Odliczamy od miejsca 10 do pierwszego 10 największych absurdów minionego czasu. Miejsce 10, ponieważ są wakacje, więc teraz będzie o podróżach. Talibowie starają się przyciągnąć turystów do Afganistanu, słuchajcie. W dolinie rzeki Bamian można na przykład oglądać dziury w skale, w których kiedyś stały posągi Buddy, zanim nie wysadzili ich w powietrze właśnie talibowie. Gubernator regionu przekonuje: chcemy pokazać światu pokojowy i bezpieczny Afganistan. No cóż, jak oceniam ten pomysł? Bardzo dobrze, jak mawiają klienci prowadzonych przez talibów biur podróży, mocne 9 na 11.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Promocja Nie Hańbi.
1: W tym tygodniu hakujemy system i rozdajemy bilety na od dawna wyprzedane koncerty System of a Down i Queens of the Stone Age w Warszawie. Zgarnij wejściówki na jedne z najbardziej wyczekiwanych koncertów tego roku. Słuchaj tygodnia System of a Down i Queens of the Stone Age w Antyradiu. Poddaj się systemowi i ukłoń się królowym.
2: Hey, this is Darren Malakian from System of a Down.
3: Joshua Homme from Queens of the Stone Age. You know where your children are. They're on Antyradio.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
8: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo banany aż 57% taniej, tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: 3,17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś?
16: Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
17: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
15: Ta, ciebie stać.
17: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co nadpłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
16: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
18: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Jak tam użeracie się z bąbelkami na wakacjach? Czy jesteście w robocie, czy odpoczywacie sobie po prostu w weekend? Nieważne. Ważne, żeby dobrze się odżywiać. A obok obiadu, podwieczorku i kolacji śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Ja, jak zwykle, przygotowałem 10 gorących, parujących bzdur, którymi uraczyło nas nasze uniwersum obłędu i prezentuję wam taką właśnie listę przebojów. Teraz miejsce 9 naszego zestawienia. Zakończył się szczyt NATO w Ankarze. Na zakończenie wszyscy przywódcy krajów członkowskich, w tym Polski, otrzymali po rewolwerze. Rzeczywiście, prezydent Erdogan każdemu ofiarował tego typu prezent. Nie wiem, czy to replika, czy oryginał. Na pewno nikt nie będzie z tego strzelał, zapewnił szef Biura Polityki Międzynarodowej w kancelarii prezydenta. No, wiadomo, gdyby dorzucili do tego po głośniku Bluetooth, to co innego.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Jedziemy z najlepszym rokiem na świecie w Antyradiu. Trwa i trwa mać Śniadanie u Styranego. Miejsce ósme naszej listy przebojów 10 największych absurdów. Mundial, oczywiście dookoła wiadomo, czas więc na garść około futbolowych ciekawostek. Prezydent międzynarodowej organizacji sponsorującej wszelką podłość tego świata, Jezu, przepraszam za to oczywiste przejęzyczenie, prezydent FIFA Gianni Infantino oświadczył swego czasu, iż dyskryminację, której doświadczają na przykład migranci, można śmiało porównać do tego, czego sam bidulek doświadczył, ponieważ w przeszłości był rudy, zanim stał się łysy. No, za tę brawurową wypowiedź Infantino ma otrzymać pokojową nagrodę od Szwedzkiej Akademii. Szwedzkiej Akademii Kiszonych Śledzi. Śniadanie ust.

0: this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Chowaniec to w słowiańskiej tradycji duch opiekuńczy domowego ogniska, wyobrażany jako niewielki człowieczek z siwą brodą. W Antyradiu to duch opiekuńczy domowego ogniska, który serwuje najlepszy rok na weekend. Paweł Chowaniec w każdą sobotę po 18:00 zaprasza na czarujący program, w którym rzucane są rokowe zaklęcia. Włącz najlepszy rok na weekend i daj się zaopiekować antyradiowemu Chowańcowi. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Spragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały. Teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
8: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
7: Oraz bekonu i syropu klonowego.
8: Trudno wskazać faworyta.
7: Spróbuj, może tobie się uda.
8: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki My Food 400 gramów. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Kaufland.
11: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
12: Na paznokcie.
11: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
13: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
14: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
15: Mamy to. O, w Lewiatanie, tanie.
16: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów. Tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml. Mililitrów, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Doskonale! Kupujemy!
16: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie!
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Hej! Słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
19: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
20: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
21: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
22: W Media Expert wyprzedaż.

0: lekkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11,
4: 15. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. AC/DC.

Silvias de Roca, Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Śniadanie u Tiffany'ego, to już było, a w Antyradiu jest śniadanie u Styranego. Każdy bowiem ma taką Audrey Hepburn, na jaką sobie zasłużył. Tomasz Ambrozober, ten wasz styrany życiem prowadzący. Ja jak zwykle serwuję porcję 10 absurdów, którymi nakarmiło nas obficie nasze uniwersum obłędu. Miejsce 7, news z cyklu Nieporozumienie takie. Pewien młody programista, słuchajcie, zdecydował się na założenie działalności gospodarczej. Ku jego zaskoczeniu na portalach z opiniami pod nazwą jego własnej firmy zaczęły się pojawiać dziwne komentarze. Typu, cytuję, piwo drogie, bywalcy to stare ciotki, a kanapa w darkroomie się zapada. Co się stało? Okazało się, że wybrał nazwę, którą nosił nieistniejący już klub dla panów. W plebiscycie miesięcznika niebezpieczne nazwy Code Red pana Tomasza zajął jednak trzecie miejsce. Zaraz po pizzerii Gorący Trójkąt i firmie z branży budowlanej Projekt Kupa.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Kolejny piękny sobotni poranek, kolejne śniadanie u Styranego. Na stół wjeżdżają jak zwykle mięsiwa, sery, owoce, kasza manna, co tam sobie stryjenka winszuje, to we własnym zakresie przygotowujecie. Ja natomiast dorzucam porcję gorących, parujących, aromatycznych absurdów, którymi uraczyło nas nasze uniwersum obłędu. Miejsce szóste naszej listy przebojów. Do niecodziennego zdarzenia, słuchajcie, doszło w należącym do aglomeracji łódzkiej mieście Pabianice. Dyrektor centrum ratunkowego odebrał zgłoszenie od mężczyzny, który twierdził, że został przygnieciony płytą nagrobną. Tłumaczył, że odwiedzał grób teściowej, gdy nagle pośliznął się i płyta przygniotła mu nogę. Policja jednak szybko obaliła wersję mężczyzny. Okazało się, że do wypadku doszło, gdy próbował zniszczyć nagrobek mamusi. No cóż, więź łącząca syna z teściową jest nie do zerwania. Pamiętam, że powtarzałem to sobie, próbując odwiązać mamusię od powały.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
1: Hey, what's up? It's Shannon.
2: And this is Sully from Godsmack.
3: Hey, this is Rob.
4: This is James from Metallica.
5: And I'm Lars, and you're listening to Anti Radio.
6: Gwiazdy Rocka w Anti Radio.
7: Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z Janem Borysewiczem w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygraj karnety na pierwszą edycję festiwalu Jana Borysewicza na Zamku w Ćmielowie. Zrób sobie wakacje i jedź na święto jednego z najlepszych polskich gitarzystów. Karnety do zgarnięcia już od poniedziałku. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: To wszystko, co dziś możesz mieć.
7: Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w Antyradiu. To metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w Antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
9: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
10: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
12: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
13: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
14: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Do 18 lipca w Bricomarché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
17: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
18: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
19: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
20: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
21: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
20: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
22: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
23: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
22: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
23: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
1: Po reklamie.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Rammstein. The Black Keys. Pijama Pop.

Ilias de Rocca, am de radio. Am de radio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Am de radio. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

And I touched your face, narcotic mindful lace.

0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.
1: W czasy pod gruszą, wakacje, urlop, weekend, ta odrobina wypoczynku wam się po prostu należy. A jeśli, nie daj Boże, jesteście w robocie, to tym bardziej należy wam się solidna porcja najlepszego roka na świecie i należy wam się również dokładka pysznych, gorących, parujących, aromatycznych bzdur, którymi w ostatnim czasie karmiło nas obficie nasze uniwersum obłędu. Tomasz Ambroży Obertyn, wasz styrany życiem prowadzący, ja odliczam od miejsca 10 do miejsca 1. Dotarliśmy do półmetka, przenosimy się na wschód. Tam, gdzie nigdy nie było żadnej cywilizacji. Jak donosi The Moscow Times, w związku z kryzysem paliwowym w ojczyźnie Putina zwiększyła się sprzedaż koni oraz rowerów. Rosjanie traktują je jako wygodną alternatywę dla coraz droższych w eksploatacji samochodów. Jak donoszą eksperci, konie na ulicach mogą podnieść poziom moralny w ojczyźnie Putina. Na ulicach zwiększy się liczba istot, które mają choć odrobinę honoru.
0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.

0: granego w Amteradiu.
1: Nie ma żadnego miękkiego grania, jest najlepszy rok na świecie. I takich miejsc w eterze nie spotkacie, takich jak Amteradio, także nie kręćcie gałką na radioodbiorniku, bo jeszcze wyskoczy wam Young Leosia czy inny Bambino. A tymczasem my odliczamy od miejsca 10 do 1. 10 największych absurdów minionego czasu. Miejsce 4. W śniadaniu u Styranego w sobotę zmarł niestety wpływowy republikański senator Lindsey Graham. Człowiek, który przez wiele lat uważał Trumpa za szaleńca, żeby później stać się jednym z jego najbardziej lojalnych współpracowników. Prezydent USA uczcił pamięć przyjaciela, mówiąc o nim szczerze na antenie Fox News. Stwierdził, że największym marzeniem Grahama, wyrażonym tuż przed śmiercią, było poparcie kongresu dla ustawy forsowanej przez samego Donalda Trumpa. Wzruszające. Przypomina mi to śmierć mojej nieodżałowanej teściowej. Opuszczając ten ziemski padł, ostatnim tchnieniem namawiała mnie, żebym zamiast remontu kuchni kupił sobie jednak ten motocykl.
0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
9: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
10: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: Każda droga polska, kręta, wyboista, dziurawa, pokancerowana staje się zdecydowanie prostsza i pewniejsza, kiedy w głośnikach i aplikacji Amteradia macie włączone Śniadanie u Styranego, macie włączone Amteradio. Tego się trzymać. Alleluja i do przodu, my odliczamy 10 największych bzdur minionego czasu. W Śniadaniu u Styranego dotarliśmy do strefy medalowej naszej listy przebojów. Miejsce trzecie, teraz news z cyklu Globus Polski. Premier Donald Tusk, słuchajcie, zapowiedział budowę pierwszego polskiego statku kosmicznego. No, tym samym rozpoczął się morderczy wyścig, co powstanie jako pierwsze. Samochód elektryczny czy polska rakieta kosmiczna? Odpowiedź na to pytanie oczywiście brzmi tak. Jedno jest pewne, jeśli ruszą zapisy na pierwszy komercyjny lot polską rakietą w kosmos, politycy aktualnie rządzącej partii w danym momencie oczywiście będą mieli oddzielną kolejkę. Jak u lekarza.
0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.
1: Śniadanie u Styranego trwa i trwa. Maciej, wasz styrany życiem prowadzący, Tomasz Ambroż Obertyn. Jestem do waszych usług i karmię was tym, co najlepsze w naszym uniwersum obłędu, czyli porcją gorących, pysznych, aromatycznych bzdur ułożoną na półmisku w formie listy przebojów. Miejsce drugie dzisiejszego zestawienia, portal Radia Swoboda. Słuchajcie, donosi z przedostatniej chwili, iż w rosyjskim kraju krasnodarskim do pilnowania porządku na stacjach benzynowych oddelegowani zostali nauczyciele. Wszystko to na skutek kryzysu paliwowego wywołanego ukraińskimi atakami rakietowymi na ruskie rafinerie. No tak, druga po specnazie instytucja, która ma doświadczenie w radzeniu sobie z dzikimi hordami gotowymi na wszystko, to wszędzie na świecie nauczyciele. Jak mawiał mój nauczyciel rosyjskiego, maczając jajko w nowiczoku, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość promieniuje.
0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.

0: Hello, everyone. Corey Taylor here from Slipknot.
1: This is Brandon Flowers.
2: Hi, everybody. This is Dexter.
3: And I'm Noodles. We're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy Rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
5: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Do nas pracownik Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanio tutaj jest stokrotka.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
9: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
8: To ty nie jedziesz pociągiem?
9: No nie.
8: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
9: Coś tam słyszałem.
8: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
9: Naprawdę?
8: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
9: Ale autem to chyba szybciej.
8: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
9: Przekonałaś mnie.
8: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
10: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: 6,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę Moja Biedronka. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 8,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę Moja Biedronka. A prosto z lady tradycyjnej świeża łopatka wieprzowa 8,99 za kilogram. Biedronka.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith. O pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
7: Lidl, to się opłaca.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Żadnej wiolinowej byle jakości tutaj nie doświadczycie. Macie włączone Antyradio i tego się trzymać należy. Tomas Ambrozio Obertyn w Śniadaniu u Styranego. Każdy ma taką Audrey Hepburn, na jaką sobie zasłużył. Dotarliśmy do miejsca pierwszego naszej listy przebojów na dzisiaj. Miejsce pierwsze. W poniedziałek prezydent USA, słuchajcie, udzielił wywiadu stacji Fox News. Następnie opublikował serię wpisów na platformie True Social. Wszystko w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Tą samą sytuacją, która powoduje, że dostajecie zawału na stacji benzynowej. Otóż prezydent oznajmił, iż wobec fiaska rozmów z Irańczykami USA przejmują pełną kontrolę nad cieśniną Ormus. Samozwańczo nadał sobie również tytuł stróża cieśniny Guardian of the Ormus Strait. Z kolei przy odrobinie kreatywności w kwestii interpunkcji można by to przetłumaczyć jako obrońca Ormus, nie gej. No tak, właśnie tacy, co tak zapewniają, zawsze potem zajmują się sprawami nie swojej cieśniny.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
2: Raz, dwa!

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: No cóż, jak mawiał profesor mniemanologii stosowanej Jan Tadeusz Stanisławski, to by było na tyle. Bardzo wam dziękuję za ten upojny poranek i część wczesnego przedpołudnia. Tomasz Ambrożo Obertyn, dzięki serdeczne. Antyradio nie przestaje grać, także pod żadnym pozorem nie kręćcie gałką na radio odbiorniku i życzę wam stosunkowo udanego weekendu. Trzymajcie się ciepło, buźka, pa, pa.
0: Śniadanie u

0: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
1: Alex Lifeson, also of Rush.
2: Hi, this is Steph from Placebo.
3: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
6: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
5: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
7: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
8: Panie Pascalu, no jakby to...
7: A widziała pani?
8: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
7: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.

0: Expert.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89 zł. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
3: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
2: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
3: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
4: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
5: T plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów 24,90 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae, paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się odmalować salon.
12: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
11: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
12: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
18: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
19: Po reklamie.
20: Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
21: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.

0: It's a ritual.
1: Skok w rok w Antyradiu.
2: Prawie 7 minut po godzinie 10. Konrad Czuba i dzień dobry, witam bardzo serdecznie na stanowisku. The Warning Ritual przed momentem. No rytuały mogą być różne, może być bardziej taki mroczny, satanistyczny, ale może być taki rytuał poranny. Czy ja mam jakieś rytuały? No zazwyczaj staram się rozpocząć dzień od szklaneczki wody. Tak, żeby się nawodnić na sam start, bo to ponoć ważne, zwłaszcza w takie upały, chociaż przed nami pogoda taka bardziej średniawa się robi. Ale na razie o tym nie rozmawiamy. O słabej pogodzie, rozmawiamy o dobrych koncertach, bo dzisiaj System of a Down na stadionie PGE Narodowym. Dziś i jutro panowie zagrają swój koncert, koncerty, a my postawimy studio plenerowe, więc będzie można nas spotkać od godziny 17. A kogo, gdzie dokładnie, to wszystko jeszcze powiem. Zdradzę Państwu. Mamy dużo czasu do godziny 14, a tymczasem Evanescence z tytułem Zadzwoń do mnie, jak będziesz trzeźwy. Bardzo słuszna koncepcja.

0: used to be. Stone Temple Pilots Creep ze słowami Half the Man I Used to Be. No po naszemu to się mówi cień samego siebie. 23 minuty po godzinie 10, proszę Państwa, tak, już z maili odnotowuję, że Państwo już zmierzają na koncert Systemowe Down dzisiaj w Warszawie na stadionie PGE Narodowym, gdzie również się zameldujemy od godziny 17 studio plenerowe. Jak zawsze tam szykujemy różnej maści atrakcje. Czasami jest koło fortuny, można jakiś merch wygrać, koszulki, kawy, kubki. Jakieś smyczki, no coś tam nasza Ania przygotuje na pewno. Natomiast atrakcją to przede wszystkim będzie Piotr Makak-Szarłacki i Bartosz Synowiec, którzy was tam ugoszczą. Będzie można sobie z panami zrobić fotkę, z waszymi ulubionymi prowadzącymi. No ja powiem szczerze, że jestem bardziej ciekawy tej współpracy, bo chyba ich jeszcze razem nie słyszałem na antenie, niż samego koncertu Systemowe Down, na który zresztą wybieram się jutro, akurat na mnie padło z niedzielą. No dobrze, także zapraszamy od godziny 17 pod bramę numer 1 pod PGE Narodowy. Tam będą czekać na was Piotr Makak-Szarłacki, Bartosz Gibbon, Synowiec.
1: Hey, this is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Anti-Radio.
6: Gwiazdy rocka w Anti-Radio.
7: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
8: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
10: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
11: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
12: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
15: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
16: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
17: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
18: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
19: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
22: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
21: To ty nie jedziesz pociągiem?
22: No nie.
21: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
22: Coś tam słyszałem.
21: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
22: Naprawdę?
21: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
22: Ale autem to chyba szybciej.
21: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
22: Przekonałaś mnie.
21: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.

0: bo te ceny są super.
1: W tę sobotę 10 jaj schowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki My Food 400 gramów kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Kaufland.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
8: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
9: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
10: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
8: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
11: Po reklamie.
12: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

wesoła, energetyzująca nuta od Aerosmith w Antyradiu. No i tak, proszę Państwa, trwa weekend pod znakiem koncertów System of a Down, ale także finału Mundialu 2026. Dzisiaj mecz o trzecie miejsce, w którym nikt nie chce grać, proszę Państwa. Trener Anglii mówi tak: żaden z naszych zawodników, ani żaden z Francuzów nie chce grać w tym meczu. Chcą zagrać w finale. Daliśmy z siebie wszystko, żeby to osiągnąć. Wszyscy grają o Mistrzostwo Świata. No ciekawe zatem, jak będzie wyglądać to dzisiejsze spotkanie. Choć wyobraźnia podpowiada mi taką piłkę na środku, której nikt nie chce kopnąć, i Anglików pijących sobie herbatkę, Francuzów z bagietką i kieliszkiem. Nie wiem, może to jest właśnie dobry pomysł na to, żeby oba składy zrobiły sobie wspólny piknik, skoro nie chcą grać. A w ogóle to zagrają na Hard Rock Stadium w Miami Gardens. Proszę bardzo, na bardzo rockowym obiekcie. Teraz hard rocka akurat nie będzie, taki soft rock. Ballada od Staind. It's been a while w Antyradiu. Za 21.11.

0: dni na antenie Antyradia. Jeszcze przed godziną 11 pani Ala do mnie napisała z pytaniem, czy wybrałem się już na nowy film Nolana, czyli na Odyseję. Jeszcze nie, natomiast pani Ala też się nie wybrała. Swój bilet oddałam koleżance córki, a sama szwendałam się po sklepach. No, czyli pani Ala zrobiła swoją własną Odyseję po sklepach. Koleżanka córki wyszła zachwycona. Nolan nie zawiódł z jednym z wyjątkiem. Jak można było pokazać Atenę bez zbroi? No to mnie pani Ala teraz zaintrygowała. Nolan rozbroił Atenę. Dobrze, będziemy mogli wrócić do tego wątku po 11.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Martin Murphy.
3: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanio tutaj jest stokrotka.
2: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat – to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
7: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psibuffet.pl.

0: Rok w Rok w Antyradiu.
1: 8 minut po godzinie 11. Konrad Czubaj, dzień dobry w drugiej godzinie Skoku w Rok w sobotę. Przed momentem dziwna wiosna. No na razie to mamy dziwne lato, proszę Państwa. Na razie utrzymują się jeszcze wysokie temperatury, ale od poniedziałku będzie spadek. W poniedziałek maksymalnie zanotujemy od 19 do 22 stopni w całym kraju, a nad morzem i na południu w ciągu dnia termometry pokażą od 14 do 18 stopni. Będą też miejsca, gdzie nocą zanotujemy lokalnie 7 stopni. 7 stopni nocą, proszę Państwa. Lato trwa. Halo. Połowa lipca. Dobrze, druga połowa lipca, ale nadal. No właśnie, takie to lato. Raz 40, raz 15. Będziemy zahartowani. Jak stal. No dobrze, teraz już The Cranberries, Zombie. Na pocieszenie dodam, że w tej godzinie konkurs Antybohater, w którym będziecie typować tożsamość artysty bądź artystki, a do wygrania będzie merch Antyradia. No to Cranberries grają, a za chwilę Pink Floyd.

0: Foo Fighters, Saint Cecilia. Oczywiście na antenie Antyradia. 22 po 11. Sprawdziłem, proszę Państwa, Święta Cecylia to jest główna patronka muzyki kościelnej, chórzystów, organistów, muzyków, zespołów wokalno-muzycznych oraz lutników. Opiekuje się także poetami. Proszę bardzo, Antyradio bawi i uczy. A pan Chris pisze do mnie pod konrad@antyradio.pl. Dzień dobry, zaraz robię skok w auto i przy akompaniamencie Antyradia ruszam do Polski sprawdzić, czy faktycznie tak kiepsko z latem u Was. Jeszcze nie, panie Chrisie. A na stacji paliw zapłaczę. No, zapłaczę i zapłacę, bo no, zakończono pakiet CPN. Napięcie na Bliskim Wschodzie rośnie, do tego cieśnina Ormus jest blokowana, no i to wszystko skutkuje wysokimi cenami paliw i rosnącymi cenami paliw. No już teraz ceny oscylują wokół 7 zł, a analitycy wieszczą, że cena oleju napędowego może wzrosnąć do 7,80, a nawet 90 groszy, czyli prawie 8 zł. Natomiast te ceny benzyny 95 mogą wzrosnąć do poziomu 7,30. No to jest dobry czas, może, żeby zatankować, póki jeszcze jest troszkę taniej. Tymczasem ja Państwu będę proponował tankowanie kawy. Mam kawę Antyradia w ziarnach, do tego kubek Antyradia. No jeszcze jakaś koszuleczka się znajdzie. To w konkursie Antybohater po 11.30.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey love, this is Moleskine.
3: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
6: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM. Taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
9: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
8: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
15: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: No może olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
5: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
6: Bierzemy.
4: Buen provecho.
6: A to co?
5: No, owoce, ale morza.
7: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mBank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mBank.pl/słowniczek.
9: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo banany aż 57% taniej, tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: Do 18 lipca w Bricomarché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
11: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
12: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
17: Po reklamie.
18: Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki gry.

0: Antybohater.
1: Tak, startujemy z cosobotnim konkursem, w którym waszym zadaniem jest odgadnąć tożsamość artysty bądź artystki muzycznej. No i w nagrodę można wzbogacić się o koszulkę, kawę i kubek antyradia. Gra polega na tym, żeby na podstawie trzech moich podpowiedzi odgadnąć tę tożsamość. Pierwsza pojawi się już za moment, druga przed godziną 12, a trzecia po godzinie 12. Jeśli coś wam przyjdzie do głowy, proszę pisać pod antybohater@antyradio.pl. A pierwsza podpowiedź brzmi tak. Dzisiejszy antybohater gra w rodzinnym zespole. antybohater@antyradio.pl. A to już Fallout Boy, muza do tłuczenia młotkiem, tłuczkiem albo siekierką. Ostatnio wyciągałem konar orzecha włoskiego, się namachałem siekierą. To by się przydało jako soundtrack.

0: Antybohater.
1: Tak, trochę grunge'u przy sobocie, Alice in Chains przed momentem, a ja przybywam z drugą podpowiedzią w konkursie Antybohater. Przypomnę, chodzi o to, aby odgadnąć tożsamość wykonawcy muzycznego na podstawie moich podpowiedzi. Do wygrania kawa i kubek antyradia, do tego koszulka niespodzianka. Pierwsza podpowiedź brzmiała tak: dzisiejszy antybohater gra w rodzinnym zespole. Druga podpowiedź brzmi zaś tak: pierwszy raz zagościł w naszym kraju na znanym festiwalu w 2009 roku. O kogo może chodzić? Proszę pisać antybohater@antyradio.pl. Trzecia podpowiedź w przyszłej godzinie.
2: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
3: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
4: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego roka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: prowadzi jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
6: Łopatka wieprzowa idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,90.

0: wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
1: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
0: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
6: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
5: To ty nie jedziesz pociągiem?
6: No nie.
5: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
6: Coś tam słyszałem.
5: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
6: Naprawdę?
5: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
6: Ale autem to chyba szybciej.
5: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
6: Przekonałaś mnie.
5: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.

0: 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato, ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
3: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.
11: Gwiazdy rocka w Antyradiu. The Offspring.

0: Días de Roca ante Radio. Ante Radio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Ante Radio. Program prowadzi Konrad Czubaj.
1: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.

0: Antybohater.
1: 7 minut po godzinie 12, trzecia godzina programu Skok w Rok, a zarazem trzecia odsłona konkursu Antybohater i trzecia podpowiedź. W tymże konkursie za chwilę wszystko będzie jasne i za chwilę dowiemy się, w czyją stronę powędruje kawa antyradia w ziarnach, kubek antyradia i koszulka niespodzianka. Przypominam pierwszą podpowiedź. Dzisiejszy antybohater gra w rodzinnym zespole. Druga podpowiedź. Pierwszy raz zagościł w naszym kraju na znanym festiwalu w 2009 roku. I uwaga, ostatnia podpowiedź. Jego dziadek nazywał się jak papież. Antybohater @antyradio.pl. Za chwilę wszystko będzie jasne.

0: Kobiety bohater.
1: Proszę Państwa, czas na rozwiązanie konkursu. Za chwilę dowiemy się, w czyją stronę powędruje koszulka niespodzianka, kawa i kubek antyradia. Natomiast jeśli chodzi o dzisiejszego antybohatera, jest to Caleb Followill, wokalista Kings of Leon, aczkolwiek podpowiedzi wskazywały także na innych członków Kings of Leon. Także honorowałem wszystkie odpowiedzi, to znaczy wszystkie imiona, aczkolwiek ta pierwsza, która przyszła, dotyczyła właśnie Caleba. Dzisiejszy antybohater gra w rodzinnym zespole. No tak, Caleb, Nathan i Jared są braćmi, do tego jeszcze kuzyn Matthew Followill. Druga podpowiedź. Pierwszy raz zagościł w naszym kraju na znanym festiwalu w 2009 roku. To był opener. Opener Festival 2009. Kings of Leon wtedy po raz pierwszy postawili swoje stopy, czy może łapy? Nie, stopy na naszej ziemi. I trzecia podpowiedź. Jego dziadek nazywał się jak papież, czyli Leon. Zresztą właśnie nazwa zespołu nawiązuje do ich wspólnego dziadka, Leona. Jako pierwszy odpowiedział chyba już po pierwszej podpowiedzi, a może po drugiej, Bartosz z Katowic. Gratuluję bardzo serdecznie. Te wszystkie fanty antyradiowe lecą w twoją stronę, a tymczasem Kings of Leon, Sex on Fire. Pamiętam, słuchałem ich wtedy w radyjku małym, będąc wtedy nad morzem. Na sam festiwal nie dotarłem, ale podsłuchiwałem z pudełeczka grającego. Piękne wspomnienia.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Bo w Media Expert taniej ma.
4: Media Expert. Wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
2: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online. SkiTeam!
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Creavit o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

No lecą jak nie przymierzając rakieta. Robbie Williams i Tony Iommi, Rocket na antenie Antyradia. No proszę sobie wyobrazić, że powstają takie dzieła jak balet z muzyką Black Sabbath. Coś takiego wystawia Birmingham Royal Ballet, a nawet na ostatnim pokazie kilka dni temu swoją obecnością zaskoczył Tony Iommi właśnie, który wykonał solówkę Paranoid. No, oczywiście ubrany po swojemu, a nie tam w żadne baletowe rajtuzy. A tymczasem Wicker Man, Iron Maiden na antenie Antyradia. No, po naszemu to będzie Wiklinowy Pan albo Wierzbin. No, składano ofiary w takim Wierzbinie. Zresztą nawet w Polsce mamy wieś Wierzbin. Ciekawe, czy w Wierzbinie mają Wierzbina. Ale to już dywagacje na inny czas. Iron Maiden w Antyradiu.

0: Set, Are You Gonna Be My Girl? Tuż przed godziną 13 w Antyradiu, dokładnie za 7. No kiedyś to się mówiło, czy będziesz ze mną chodzić. Dziwne sformułowanie, bo... Ale dobrze, tego wątku nie chciałem poruszać. Chciałem inny poruszyć wątek, żeby nie samym systemowy down człowiek żyje, ponieważ dzisiaj także koncert Marilyna Mansona w Łodzi, na który zresztą zmierza pan Jan, który do mnie napisał pod konrad@antyradio.pl. No tak się składa, że w przyszłej godzinie zagramy Marilyna Mansona, żeby trochę wzbudzić apetyty. To będzie Exit Wound w Antyradiu. Niebawem.
1: Mówi dla państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antiradio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepsze.

0: Promocja Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat – to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl – tu zaczynają się letnie emocje.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon,
3: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

Tak, byłem na koncercie Merlina Mansona w zeszłym roku w Warszawie na Torwarze. Super było. Pamiętam, jak wyszedł na bisy na takich szczudłach jak pająk. Wytoczył się z tyłu. Natomiast dzisiaj Merlin Manson zagra ze swoim zespołem, który się nazywa Merlin Manson, w Łodzi, w Atlas Arenie. Wiem, że państwo tam zmierzają, więc rozbudzamy apetyty. Exit Wound przed momentem. Na początek ostatniej godziny już naszego spotkania. 9 minut po godzinie 13. Konrad Czubaj. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. No to była Łódź, a niebawem przeniesiemy się do Krakowa, proszę państwa, bo w Krakowie, poza tym, że na Brackiej pada deszcz, to też są organizowane dyskoteki z muzyką disco polo. Poruszymy ten przykry temat niebawem, a tymczasem Steppenwolf, Born to be Wild w Antyradiu.

0: Queen na antenie Antyradia. Oczywiście 23 minuty po godzinie 13, ale lunęło, proszę Państwa, w Warszawie. Tutaj nieopodal redakcji jest ulica Bracka, więc na Brackiej w Warszawie pada deszcz. Pytanie, czy w Krakowie też na Brackiej pada deszcz? Na pewno w Krakowie mamy, proszę Państwa, konkurencję dla Wyspiańskiego, ponieważ jutro w dawnej stolicy ma odbyć się, cytuję, największe wesele. Nielegalna impreza masowa, na której zagra DJ Staszek. Brzmi nieźle. I nawet para młoda ma się pojawić. Ponoć para młoda zachęca do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Pytanie, co z chochołem? No jak czytam, impreza kontrowersyjna, z kontrowersyjnym organizatorem, który na organizowanych przez siebie wydarzeniach, na tych dyskotekach był już kilkukrotnie pobity, no bo w tle są także kwestie polityczne i narodowościowe, których poruszać może nie będę przy weekendzie, żeby nikogo nie denerwować. Mam jednak prośbę, żeby jak ktoś się tam, nie wiem, pojawi może jakimś przypadkiem, żeby założył Mickiewiczowi słuchawki zagłuszające, najlepiej takie porządne ze strzelnicy, bo jak usłyszy Dicho Polo, to spadnie z cokoła i nam wieszcz na bruku wyląduje.
1: Hi, we're Guano Apes.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
1: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. W tym tygodniu hakujemy system i rozdajemy bilety na od dawna wyprzedane koncerty System of a Down i Queens of the Stone Age w Warszawie. Zgarnij wejściówki na jedne z najbardziej wyczekiwanych koncertów tego roku. Słuchaj tygodnia System of a Down i Queens of the Stone Age w Antyradiu. Poddaj się systemowi i ukłoń się królowym.
4: Hey, this is Darren Malakian from System of a Down.
5: Joshua Homme from Queens of the Stone Age. You know where your children are. They're on Antyradio.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Jeśli szukasz porcji zmagazynowanej energii, znajdziesz ją w Antyradiu dzięki audycji Teraz Rok. W każdą niedzielę po 20 redaktor Wiesław Weiss udowadnia, że Teraz Rok dzieje się nie tylko na papierze, ale też w Antyradiu. Włącz i posłuchaj rokowych historii wyciągniętych prosto z magazynu. Rok, teraz i na zawsze w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM. Taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
8: No i co, Barbara, co?
7: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej ma.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: Też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Biedronka.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
2: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
3: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
2: Nawet tutaj musisz.
4: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
2: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
3: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
5: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.

0: Game to Play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz.
1: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu.

Matias de Roca, Am de Radio. Am de Radio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Am de Radio. Program prowadzi Konrad Czubaj.

Pixies na antenie Antyradia 20 do 14, a więc powoli, powoli będziemy kończyć dzisiejszy Skok w Rok, ale jeszcze przypomnę, że po godzinie 17 na żywo nadajemy spod PGE Narodowego, spod bramy numer 1, tam zainstaluje się Bartek Synowiec i Piotr Makak-Szarłacki, którzy będą dla Was nadawać przed koncertem System of a Down, także wpadnijcie do nich, zbijcie pionę. Natomiast przed nami utwór, który mi przypomina pewien film. Ja w zeszłym tygodniu mówiłem Państwu o filmie Lighthouse z Willemem Dafoe i Robertem Pattinsonem. Odświeżyłem sobie ten film, więc sobie też poleciłem go powtórnie. Natomiast teraz przypomnę film, w którym Rabin Marszak wypowiada pewne słowa. Ciekawe, czy kojarzycie. No to gramy.

0: No nie ma co, zagrałem pod pogodę. Riders on the Storm na antenie Antyradia jeszcze przed 14. Trzymajcie się tam wszyscy rajderzy jadący dzisiaj na koncerty Melvina Mansona w Łodzi czy System of a Down w Warszawie. Przypomnę jeszcze, że po godzinie 17 będzie studio plenerowe spod PGE Narodowego, spod bramy numer 1. Tam będzie czekać na was Bartek Synowiec i Piotr Makak-Szarłacki. A z mojej strony to już wszystko jak na ten czas. Konrad Czubej, piękne dzięki i do usłyszenia jutro po godzinie 10.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody? This is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
2: Na kanapie komplet.
1: Miski wypełnione po brzegi.
2: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Czekamy na pierwszy gwizdek.
2: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online. SkiTeam!
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w supercenie. Tylko 179,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Garanti Radyo.
1: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl

0: Magic Lover.
1: Hello, everyone. My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
0: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
2: Gwiazdy rocka w Ante Radio.
3: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z Janem Borysewiczem w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygraj karnety na pierwszą edycję festiwalu Jana Borysewicza na Zamku w Ćmielowie. Zrób sobie wakacje i jedź na święto jednego z najlepszych polskich gitarzystów. Karnety do zgarnięcia już od poniedziałku. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: To wszystko, co dziś możesz mieć.
2: Autopromocja. Nie hańbi.
5: Reklama.
6: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
1: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
0: To ty nie jedziesz pociągiem?
1: No nie.
0: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
1: Coś tam słyszałem.
0: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
1: Naprawdę?
0: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
1: Ale autem to chyba szybciej.
0: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
1: Przekonałaś mnie.
0: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
2: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie jeszcze więcej...

0: www.expert.pl.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
2: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę: Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
8: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
9: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

small thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
2: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradio.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: is Brian from AC/DC.
1: Hey, you guys, it's Beth Hart.
2: Hi, everybody, this is your metal god, Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Anti-Radio.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
6: Autopromocja. Nie hańbi.
7: Reklama. Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM. Taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
9: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
10: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno, a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
13: Weź Ibuprom Zatoki.
12: Ibuprom Zatoki?
13: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
12: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obok nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność, zatok nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
14: Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
15: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
16: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
17: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
18: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
19: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
20: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
21: Barbara, łatwa kasa?
15: Marian, zawsze.
21: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
15: Sprytnie.
21: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
22: taniej masz. Wakacje to sezon na waluty.
0: tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
1: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
22: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
23: 3, 17, 41.
24: Co tak liczysz?
23: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
24: O, ja też umiem liczyć.
25: 8, 11, 15.
26: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
27: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
28: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
29: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
30: Po reklamie.
31: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradio.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni,

0: Wiesz, co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
2: masz. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów, o

0: Lotta. Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: This is Duff McKagan, and you are listening to Anti Radio.
1: Gviazdy rocka w Anti Radio. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
3: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MolMove. Szczegóły na molmove.pl.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
15: Media Expert. 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
20: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu. Hey!

Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
13: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Doskonale, kupujemy.
14: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Ski-team.
17: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski-team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj

0: odwiedź salony Ski Team lub kup online.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat – to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Antyradio na koncercie System of a Down. Program prowadzą Piotr Makak-Szarłacki i Bartek Synowiec.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psibuffet.pl.

0: System of a Down w Polsce z Antyradiem.
1: Tak jest, meldujemy się spod PGE Narodowego, gdzie za jakieś 3 godziny na scenę wejdzie gwiazda wieczoru, czyli grupa System of a Down, ponownie odwiedzająca Polskę na wyprzedanym koncercie w Warszawie. Jutro zresztą powtórka, też koncert System of a Down, Queens of the Stone Age, no i jeszcze na początek Acid Bath, które o 18.30 zacznie tutaj imprezę. Witają się z wami spod Narodowego Bartek Synowiec.
2: A ty byłeś gibonem, dlaczego już przestałeś
1: Bartek,
2: nim być?
1: Bartek Gibon Synowiec?
2: Dobry wieczór państwu, nawet dzień dobry powiem, Piotr Machach-Szarłacki to ja. Zastanawiam się, dlaczego w tym promosie promującym nasze wydarzenie spod, z widokiem na Narodowy, to chciałem zawsze powiedzieć na antenie Antyradia, ty jesteś drugi po mnie, jak generalnie Szarłacki jest po Synowcu. To jest jakieś niedopatrzenie, absolutnie.
1: Widzisz, ta sztuczna inteligencja, która pisze teksty naszych promosów, tym razem się pomyliła, zresztą nie po raz pierwszy.
2: Bo to trzeba na nią wpływać, to jest tylko narzędzie do pracy, a nie praca za nas wykonywana.
1: Słyszysz, brzydka sztuczna inteligencja?
2: Ale ma nas, wiesz gdzie nas ma, w swojej sztucznej, brzydkiej, nie będę mówił tej...
1: Dobrze. Do godziny 19 będziemy wam opowiadać o tym, co tu się dzieje. Już sporo ludzi pod Narodowym czekająca na koncerty.
2: Koło 18.25 zacznę sprawdzać, czy mnie słychać tam z okolic Korony Narodowego, bo chciałbym zobaczyć Queens of the Stone Age oczywiście, którzy o 18.30 zaczynają.
1: 18.30 Acid Bath, 19.30 Queens of the Stone Age i 21.00 System of a Down. Jakbyście akurat słuchali nas w drodze na PGE Narodowy, to i chcielibyście wpaść do nas, to jesteśmy przy bramie numer 1 Narodowego. Tutaj można spotkać Makaka, można spotkać naszą reporterkę Magdę Poddańczyk, która będzie nam dostarczać materiały.
2: Bartka można spotkać nasze jak najbardziej żywe, ten zarządzające sztuczną inteligencją dziewczę.
1: Jest też przemiłe. Sporo policji.
2: Policji jest od cholery, ale moi drodzy, są tutaj półciężarówki, są namioty. Można się schować, jeżeli ktoś by bardzo chciał. To już to sprawdzałem, naprawdę są na to różne sposoby.
1: No to meldunek pierwszy kończymy na tę chwilę, słyszymy się za parę minut.
2: I puścimy wam system, żebyście się poczuli tak jak my.
1: Wake up!

0: System of a Down w Polsce z Antyradiem.
1: Chyba coś z włosem trzeba zrobić, bo z mordą już nie da rady.
2: Zdaliliśmy, że jesteś tutaj najładniejszą dziewczyną w ogóle w całej wsi.
3: Panowie Makak, Bartek, może by coś powiedzieli do nas, co tam się na Narodowym dzieje? Halo, halo.
4: Nie, zauważyłem właśnie straszną sytuację, jak dwóch młodych dżentelmenów piło sobie tutaj na poboczu piwo, być może bezalkoholowe, podeszło do nich dwóch policjantów, poprosiło, żeby wylali to natychmiast, czyli impreza się skończyła.
3: Tak? Bezalkoholowca
4: bez wylali? Nie rozumiem tego.
3: A, no dobra.
4: Nie wiem, zaraz się dowiem.
3: A co się z Bartkiem stało?
4: Poczekaj,
5: Ja Bartek, tu jestem, ja tu cały czas jestem. Maka, gdzie ty idziesz?
4: Idę sprawdzić po pierwsze zasięg naszego mikrofonu.
5: Dobra, to za chwilę
4: ile mogę odejść, a po drugie się dowiem, czy to było bezalkoholowe, czy alkoholowe piwo. Dzień dobry. English? Okay, was it a real beer or free? It's a normal beer. Czyli to było normalne piwo, panowie są z zagranicy, nie rozmawiali po naszemu, jak państwo żeście słyszeli. Kazali im wypić alkohol, znaczy wylać alkoholowe piwo, bo nie można go tutaj ten. Straszne. Takie mi się to przypomniało psa ogrodnika. Sam nie zje, innemu nie da.
5: Dobrze, jak słyszycie, jesteśmy pod Narodowym, gdzie szykują się koncerty Acid Bath, Queens of the Stone Age i System of a Down. System of a Down zresztą po raz kolejny odwiedza nasz kraj. Maka, ty już miałeś okazję dwa razy ich widzieć na żywo.
4: Tak.
5: Który koncert wspominasz najlepiej?
4: Najlepiej wspominam ten, kiedy był 2005 albo coś takiego, to były Niemcy i wtedy się spotkałem z Szawo od Adianem i to była ostatnia akcja, kiedy się z nim widziałem. Teraz rozmawiałem przed chwilą z organizatorami, że panowie tak, obcięli wszystko dokładnie. Nie ma żadnej promocji, bo sprzedany jest koncert i pierwszy, i drugi. W związku z tym ci, którzy mieli robić im zdjęcia oraz kręcić wideo, nie mają wstępu. Więc tu się cieszę, że my w ogóle mamy bilety na koncert, bo było tak, żeby nam wszystko obcięli. Tak, czyli w ogóle gwiazdożdżą na maksa. I nie ma żadnych spotkań z dziennikarzami, nikomu nie udzielają wywiadów, są gdzieś ukryci.
5: System of a Down być może, ale z tego co wiem, to będzie jakaś szansa, żeby Queens of the Stone Age być może się odezwało, ale to wszystko się jeszcze okaże.
4: Queens of the Stone Age to jest zupełnie inny poziom artyzmu, który dużo bardziej cenię przez lata.
5: Tak w ogóle słyszałeś nowy singiel Queensów?
4: Tak, puszczałem go już na antenie Antyradia w Makakofonii, Baby Have Fun.
5: Dosyć niespodziewana piosenka jak na nich, nie?
4: A widziałeś klip?
5: No pewnie, genialny.
4: Klip jest genialny, tak, właśnie przypomniał mi się pewien film z... Maklakiewicz, a ten drugi Himmelsbach, dziękuję uprzejmie. Himmelsbach uciekał przed góralami i krzyczał do nich: ludzie, nie gońcie mnie, już nie mam siły uciekać. To jest mniej więcej coś takiego.
5: To może zróbmy tak, że jeśli siedzicie przy komputerze albo w telefonie, to...
4: O, patrz, policja odjeżdża znowuż. Cześć chłopaki, nie będziecie już nikogo sprawdzać, czy mają browar prawdziwy czy sztuczny i nie będą musieli wylewać nic. Pomachałem im do zobaczenia.
5: Okej. Okay. Odjechali. To obczajcie sobie nowy klip Queens of the Stone Age, nazywa się Easy
4: Teraz
5: Street.
4: Można otworzyć imprezę tutaj wokół naszego namiotu. Zapraszamy państwa bardzo serdecznie. Nie ma policji.
5: Jak już obczajicie ten klip, to wracajcie do nas. My też wrócimy do was za parę minut.

0: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
1: Hey, what's up? It's Shannon.
2: And this is Sully from Godsmack.
3: Hey, this is Rob.
4: This is James from Metallica.
5: And I'm Lars, and you're listening to Anti-Radio.
6: Gwiazdy Rocka w Anti-Radio.
7: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
8: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
9: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
8: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk!
12: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
11: Wspaniale się to ogląda!
12: A jak smakuje?
11: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
13: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
14: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Colę lub Coca-Colę Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Doskonale, kupujemy.
15: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
18: O, mechanik idzie.
19: Mamma mia, el compressor.
18: Facciamo subito, sì?
20: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
21: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
22: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
23: O.
22: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
23: O, a o ile?
22: 35 groszy taniej na litrze.
23: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
22: Tak.
24: A jak lemoniadę?
22: No też.
23: To poprosimy.
22: Ale co?
24: Wszystko.
22: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
3: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
4: Wygrałem.
3: Słucham?
4: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
3: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
5: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
11: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
12: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
13: Weź Ibuprom Zatoki.
12: Ibuprom Zatoki?
13: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
12: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedrożność, zatokowość nosa, katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających w bóle, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja, spółka z o.
14: Alter Art prezentuje Primus, ikona światowej alternatywy na jedynym koncercie w Polsce. 6 sierpnia, Warszawa, letnia scena progresji. Bilety na alterart.pl. Poleca Antyradio.
15: Po reklamie.
16: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
17: Antyradio na koncercie System of a Down. Program prowadzą Piotr Makak-Szarłacki i Bartek Synowiec.

0: System of a Down w Polsce z Antyradiem.
1: Meldujemy się ponownie spod PGE Narodowego w Warszawie, gdzie już niebawem wystąpią Koles Orkiestra, Stachurski i Maryla Rodowicz. A na koniec System of a Down.
2: Chciałem jeszcze zaznaczyć, że proszę Państwa, proszę schować między bajki te wszystkie informacje na temat policji, które podawałem. Oni po prostu przeszli teraz do podziemia. Suki stąd wyjechały, natomiast pojedyncze dwuosobowe patrole wciąż są obecne i przeczesują teren, czy nic się tu nie dzieje.
1: Mogą
2: My się cofniemy teraz w ogóle gdzie indziej.
1: Tak, tak, bo tak się zastanawiałem, czy nie jadą przeczesać strefy System of a Down, jaka powstała w Warszawie, w parze Beer & Bones, i tam podobno można sobie zrobić dziarę związaną z grupą System of a Down.
2: Mamy na ten temat materiał wykonany przez naszą fruwającą reporterkę.
3: Co chcesz sobie wytatuować?
4: A takiego duszka z gitarą. Idealna okazja.
5: Dziaram sobie maskę gazową. Tutaj się dziaram i jest super naprawdę. Bardzo mi się to podoba. Jest świetny klimat tutaj dzisiaj naprawdę.
4: Na koncert się wybierasz?
5: Wybieram się na koncert, tak, będę na koncercie. I naprawdę się nie mogę doczekać i bardzo się jaram.
6: To tak dziwnie trochę, może mało popularnie, ale napis System of a Down, to chyba jakiś zespół jest, coś takiego. Gdzieś słyszałem tą nazwę.
4: Też słyszałam, że nawet jakiś koncert dzisiaj grają, to z tej okazji, jak rozumiem.
6: Tak, tak, tak. Tu mam akurat klienta z Węgier, już miałem ze Szwajcarii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Islandii, Danii, także jestem pod wrażeniem, z jak daleko ludzie przyjechali tu do Warszawy zobaczyć System of a Down. Jestem pod wrażeniem, naprawdę.
4: Co teraz dziaram? Tatuaż związany z dzisiejszym koncertem, chyba taka pamiątka dla każdego tutaj. Idzie trzeci albo czwarty tatuaż. Właśnie sporo osób chce mieć takie pamiątki. Z tego co widzę, to tak. Ogrom zainteresowania nas przerósł, więc fajnie, fajnie, fajna atmosfera.
1: Ciekawe, czy ktoś sobie wytatuował System of a Down wokół cyca, tak jak jeden z prezenterów Antyradia.
2: Nie mam zielonego pojęcia, ale ja spotkałem dwa dni temu trójkę z Grecji, która przyjechała tutaj specjalnie na koncert System of a Down.
1: Dzisiaj przechadzając się ulicami w Warszawie, w centrum widziałem sporo osób szykujących się na koncert, mówiących w obcych językach, więc faktycznie ten koncert warszawski przyciągnął tutaj ludzi, którzy z krajów, w których System of a Down na obecnej trasie nie gra po prostu.
2: A w ogóle, jeżeli ktoś z Państwa był w centrum komiksowym w Warsaw by Night dzisiaj, to tam można było spotkać Johna Dolmayana. Jak ktoś ma jakieś informacje na temat tego, czy można go było dotknąć i porozmawiać z nim, to ja bardzo proszę, przekazujcie nam je.
1: Wracamy za parę minut.

0: System of a Down w Polsce z Antyradiem.
1: Już jesteśmy. Tutaj małe zamieszanie, bo także nasz dział social mediów działa aktywnie i nas co chwilę tutaj wyciąga z naszej strefy antyradiowej, żeby...
2: Uspokój się, zwalto na słuchaczy.
1: Żeby coś nagrać. Możecie to zobaczyć, wchodząc na Instagrama Antyradia, więc gorąco zapraszamy, żebyście
2: odwiedzali. Nie sprzedawaj działania naszej kuchni. Proszę cię.
1: Ale to wszystko można... To dwa kliknięcia i wszystko widzisz.
2: To dopiero proszę jak sobie klikną, będą oglądać, a ty im od razu zapowiadasz, że tutaj robimy coś dla nich. Nic nie robimy. Nieprawda. To słuchacze podchodzą. To oni nas gwałcą na rozmowy, wywiady, zdjęcia.
1: Zdjęcia.
2: Filmy.
1: Które trafiają na Instagrama.
2: Tak, żebyśmy śpiewali coś. W ogóle chcą od nas też.
1: Co śpiewałeś?
2: Baby. Ale to chyba z Beatlesów jest... była, a nie System of a Down.
1: Myślałem, że ten przebój Eurodance'u z lat 90. Korony.
2: Nie, to te też nie, bo wszyscy z Beatlesów się okazało różną. Nawet ci z Korony z 90. też to robili. Czy mamy jakiś materiał cudowny naszej reporterki? Byłem tam
1: tak?
2: Szybko...
1: Mamy i po godzinie 18 z pewnością go wyemitujemy.
2: A teraz nic nie emitujemy?
3: Znaczy
1: teraz
3: ja mogę,
1: nic
3: jak chcecie,
1: nie
3: no.
1: Opowiadamy o tym, co się dzieje. Konrad, ty jesteś gotów?
2: Urodzony do tego.
3: Ja się urodziłem gotowy. Jeszcze chciałem cię zapytać, Bartek, jaki jest twój ulubiony utwór systemowy Down, bo nikt cię o to nie pyta.
1: Dosłownie o to mnie pytała przed chwilą Ola.
2: Nasza słuchaczka, social media
1: i dlatego właśnie się spóźniliśmy z wejściem na antenę, bo nagrywaliśmy to wideo. Moim ulubionym kawałkiem System of a Down jest piosenka Shimmy, a to dlatego, że znajdowała się na ścieżce dźwiękowej Tony Hawk Pro Skater 2, czyli gry komputerowej, przy której spędziłem pół swojego okresu dojrzewania.
3: Ale to jest dokładnie to, co powiedziałeś w mediach społecznościowych, czy przygotowałeś inną wersję?
1: To jest mniej więcej to, co powiedziałem, ale do tego jeszcze zaśpiewałem fragment.
2: Ale zupełnie innej piosenki, ja byłem przy tym. Naprawdę. Dobrze, to co, lecimy z naszą fruwającą reporterką?
3: Nie, to po 18, teraz możemy Black Sabbath posłuchać. Co wy na to?
2: To dobrze, to w takim razie, ponieważ nie możemy posłuchać...
1: Z Ozim czy z Ronim?
3: Z Ozim.
1: No to dajemy.
3: Proszę bardzo.

0: Reklama. Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
2: Antyradio na koncercie System of a Down. Program prowadzą Piotr Makak-Szarłacki i Bartek Synowiec.
3: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl

0: It's a ritual.
1: System of a Down w Polsce z Antyradiem.
2: A gdzież by miał być System of a Down, jak nie w Polsce z Antyradiem?
3: I nie z Antyradiem, prawda? No, przecież by sobie nie dali rady w ogóle. Kto im wypromował te dwa koncerty, że się sprzedały na pniu?
2: Kto w ogóle wypromował System of a Down? Graliśmy ich zanim byli modni.
3: Tak, to
2: nie,
3: prawda.
2: No, co ty?
3: No jak to, co ty? Ja to wiem, oczywiście, grałem.
2: Znaczy, ja wiem, że w Makakofonii się pojawiały, ale jeszcze na długo przed Antyradiem.
3: To, tak, i były kultowe w ogóle. Tam ludzie się cieli czerstwą bułką, żeby posłuchać System of a Down.
2: A na pierwszym koncercie w Polsce to rzucali ich czerstwą bułką.
3: Bo im się nie podobało, bo jeszcze nie rozumieli, ale na szczęście Daron Malakian, który dzisiaj ma urodziny, wszystkiego najlepszego, mój drogi, ci życzę zdrowia przede wszystkim. Nie porów się za bardzo. Tak, happy birthday, happy baby, happy birthday to you. Policja idzie.
2: No dobrze, rozmawialiśmy przed godziną 18 o ulubionych utworach System of a Down. Makak zapytany ulubiony utwór System of a Down odpowiada 46 and 2. To prawda?
3: Tak, tak, ten.
2: No dobrze, nasza reporterka Magda Poddańczyk, która siedzi tutaj obok nas. Cześć Magda.
4: Cześć.
2: Zapytała osoby kręcące się pod stadionem o ulubione kawałki System of a Down. Posłuchajmy, co odpowiedzieli.
5: Śpiewali. B.I.O.B. dla mnie na pewno. Od zawsze bardzo lubiłem i to jest moja ulubiona.
4: Dla mnie Needles. Od zawsze, kiedy pamiętam, jak tylko usłyszałam, była pierwsza z moich takich ulubionych piosenek.
5: Podglądałem trochę setlistę, myślę, że będzie druga. Zawsze grałem drugą.
4: A zaśpiewacie? Zanucicie? Którąś?
5: Trochę się wstydzę, chyba nie za bardzo, ale...
4: Myślę, że na koncercie jednak śpiewane trochę będzie.
5: Będzie, na pewno. Będzie tłum, także też zniweluje nasz wstyd troszeczkę, także nawet wokalnie, jak nie dociągamy, to nas tutaj inni osłonią.
6: I would say Dear Dance, I really love the song. In generally, Toxicity is my favorite album.
7: Obowiązkowo. Musi być Psycho, Toxicity będzie na pewno. Stawiam jeszcze na Soil, bo bardzo lubię od dziecka.
4: A zanucisz coś?
7: Ejo!
4: Prawie jak oryginał.
7: Prawie, no. Jeszcze trzy nie doszkoliłem do końca, ale na koncercie to poprawię.
4: Oj, prawdopodobnie Needles może? Może? Czy są jeszcze jacyś inni kandydaci do tego pierwszego miejsca?
8: Cały ten album jest po prostu świetny.
4: Widzę, podekscytowanie jest.
8: Tak, niesamowicie. Co prawda idę z byłym chłopakiem, ale tak jest, była miłość i obecna miłość przez ostatnie 14 lat mojego życia.
2: Pewnie bilety kupione jeszcze za czasów tych dobrych.
3: Jak jeszcze byli razem, myślisz, że tak i potem się nie udało tego rozciąć? Chciałem zwrócić Państwa uwagę tam na jeden uśpiewany utwór Aieo. On jest doskonały do...
2: Churalnego śpiewania.
3: Rozpracowywania aparatu mowy. Słowo daję.
2: Wiesz, ile łącznie razem kawałków System of a Down nagrało?
3: Jak to łącznie?
2: W sensie, no, ile razem mają utworów wszystkich, jak się doda wszystkie utwory systemu Adam, bo Magda policzyła, nasza reporterka.
3: Sama tak sobie siedziała i dodawała tam?
2: Powiem ci, między 72 a 74, taka podpowiedź.
3: Takie godziny?
2: Taka liczba.
3: 74 godziny muzy mają?
2: 73 piosenki, prawda Magda?
4: Tak, Bartek, oczywiście masz rację, jak zwykle.
3: A piosenki 74.
2: Sprawdzałem setlisty System of a Down z obecnej trasy i mogę podpowiedzieć, że tak prawie połowa z tych 73 dzisiaj wybrzmi na Narodowym. To co, słyszymy się za chwilę.
3: Pa!

0: System of a Down w Polsce z Antyradiem.
1: Cudownie.
2: Wspaniale. Przyjemna pogoda, lekki wietrzyk, ale jest ciepło.
1: I nic nie zapowiada opadów deszczu. Szkoda, że nie można nam wejść tam do środka, żeby Państwu powiedzieć, czy jest dach otwarty, czy jest zamknięty.
2: Ale za mniej więcej pół godziny się tam przetransportujemy, bo
1: ale już... wtedy nic im nie będziemy mogli powiedzieć.
2: No właśnie, ale powiemy jutro, bo jutro też będziemy nadawać spot narodowego.
1: A jutro mogą otworzyć albo zamknąć, bo to wszystko zależy od pogody i ich tych przewidywań. Pewnie. Znaczy tak mi się wydaje.
2: Masz absolutną rację.
1: Nie patrz na mnie tak jak to twoje ulubione powiedzenie, bardzo cię proszę. Nie powiem Państwu, jakie to jest ulubione powiedzenie Bartka, ale to kiedyś przejdzie do historii.
2: Po 23 może. W każdym razie System of a Down, Queens of the Stone Age, Acid Bath, taki zestaw i dzisiaj, i jutro oczywiście na Narodowym, oba koncerty wyprzedane. No i my też tu jesteśmy przy bramie numer 1, zarówno dzisiaj, jak i będziemy jutro razem z Makakiem. Makak jest tu absolutną gwiazdą. Ile zdjęć już sobie dzisiaj zrobiłeś? Więcej niż 1500, czy mniej?
1: Nie, ja nie liczę przecież tego, a nie dorzuciłeś jeszcze tych ukrytych, wiesz, kamer, które filmują to wszystko.
2: Więc jutro też będziecie mieli na to okazję. Jeśli wybieracie się jutro na system, to zapraszamy gorąco.
1: Tutaj pod ten, pod, z widokiem na Narodowy.
2: O, widzę, że kolejni się czają. Zobacz, pogadamy z nimi?
1: Możemy.
2: Chodź, zagadamy.
1: Chodź, tak? Są chętni. Ludzie, uwaga, nasi słuchacze. Dzień dobry, jak masz na imię?
3: Ja jestem Rafał, Wojtek, Bartek.
1: Skąd przyjechaliście?
3: Ja jestem
2: z Wrocławia.
3: Oni są w Wrocławiu, jestem rotowicy wrocławianin, aczkolwiek w Warszawie mieszkający.
1: Tam to daleko nie wyjechałeś.
3: No, pewno, że nie. Wiem o tym, że nie, no, ale Rzeczka. Fajne miasto. Opuściłem, a przyjechałem sobie do Warszawy, no takie życie.
2: Ale tak sądząc po waszym wzroku spadającym na nas, słuchacie Antyradia pewnie?
3: No, oczywiście. Zupełnie przypadkowo niechcący.
1: Co was do tego skłoniło?
4: No jak to? Muzyczka.
1: Cudownie.
4: I makaczek.
3: Ale ci posłodził?
1: Usłyszałem tu kuchnia. Dzisiaj już Makakusia. Makakusiu, czy możemy sobie zrobić z tobą zdjęcie? Renata nie wybaczy ci tego.
2: Dzięki. Udanego koncertu.
1: Stosunkowo dzięki. Udanego koncertu. Oczywiście.
2: O, teraz, to teraz będą
1: to
2: fotki.
1: To my musimy tak kończyć, jest. Bo...
2: Jak słyszycie, bardzo pozytywna atmosfera. Wpadajcie tu do nas przy bramie numer 1.
1: Zapraszam bardzo serdecznie.
2: Stefan Radia.
5: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
6: This is Brandon Flowers.
7: Hi everybody, this is Dexter.
8: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
9: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaż.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Pragnieni dobrego, rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
3: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
4: Bierzemy.
2: Buen provecho.
4: A to co?
3: No, owoce, ale morza.
5: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki,

0: główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Antyradio na koncercie System of a Down. Program prowadzą Piotr Makak-Szarłacki i Bartek Synowiec.

0: System of a Down w Polsce z Antyradiem.
1: Chciałem od razu pozdrowić całe kółko antyróżańcowe oraz peleton skryto słuchaczy. Cieszę się, że nas słuchacie z tego naszego namiotu. Tak, jesteśmy tutaj pod Narodowym.
2: Kosmiczny, nadmuchiwany namiot.
1: Antyradio.
2: Antyradio, tak, tu nas znajdziecie przy bramie numer 1. Fanów System of a Down znajdziecie tu tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy. Oni cały czas się tutaj przechadzają i powoli będą wchodzić na stadion, podobnie jak my się tam niebawem przeniesiemy. No ale fani System of a Down też robili sobie bifory wczoraj, dzisiaj, nawet jutro będzie taki bifor na taką imprezę. Udała się nasza reporterka Magda Poddańczyk. Tam podobno było wspólne śpiewanie, dziaranie i możliwość spotkania ludzi, którzy kochają tę samą muzykę.
1: Ale to było przed before, czy before to będzie dzisiaj?
2: Nie, before teraz był przed koncertem, bo after jest po koncercie.
1: A, before jest przed koncertem, a after jest po koncercie. To logiczne nawet, tak.
2: No to posłuchajmy, co tam się działo.
3: Zbieramy siły, energię. Mamy już rozgrzewkę zaliczoną. Gardła rozgrzane, także nic, tylko biec tam pędem, zająć jak najlepsze miejsca pod sceną i bawić się w najlepsze.
4: Cudownie, fajnie, można poznać ludzi. Poznaliśmy ostatnio znajomych, żeby właśnie pójść na koncert razem fajną grupą. Tutaj każdy człowiek jest tak naprawdę pozytywny, fajnie. Każdy ma dokładnie ten sam gust muzyczny.
5: Spotkałem ludzi z całego świata. Argentyna, Hiszpania, dzisiaj Szkocja. I dla mnie to jest coś niesamowite. Tego, że system generalnie jednoczy ludzi.
6: Co można tutaj porobić przed tym koncertem?
7: Widziałam fajne tatuaże w środku można zrobić.
8: Kuj, oczywiście. Mieliśmy taki plan, nie doszło do tego, ale dzisiaj może.
9: W sumie jesteśmy pod wrażeniem. To chyba taki nasz w sumie pierwszy event z fanami przed jakimś koncertem. No ale tak wchodzi się do tego miejsca i czuje się od razu ten klimat tych ludzi, tych fanów, wszystkich, co podzielają twoje zainteresowanie.
5: Jest parkiet w środku. Tam są fani, którzy się bawią do muzyki systemowej i czuć tą atmosferę.
10: Będziecie mieli jeszcze siłę na koncert?
11: Jasne, to jest dopiero przed start tego wszystkiego.
2: Muzyka System of a Down jednoczy ludzi. Puszczałem ją kiedyś rodzicom, a nawet sąsiadom, ale nie byli zbyt zachwyceni.
1: Moi byli zachwyceni. Ja proponuję zawsze Państwu, żebyście otwierali szeroko okna, że wasi sąsiedzi też to pokochają. Czyli dzisiaj również after tam, gdzie się odbył before. I before będzie również przed
2: tam,
1: afterem?
2: Czy after?
1: Jutro.
2: Staje się,
1: czy
2: że
1: dzisiaj?
2: Tak.
1: Czy dzisiejszy after się przemieni w jutrzejszy before?
2: To było chyba przedwczoraj.
1: To ja już nie wiem, który to jest after, a który to jest before. To widzisz, to tak się mogą te imprezy nałożyć na siebie.
2: Antyradio ucząc bawi, bawiąc uczy.
1: To jest ten tak? Naprawdę?
2: Jakoś tak. Zawsze Piotrek Kędzierski powtarza takie zdanie o poranku.
1: Ja nie słucham poranka, bo to jest za wcześnie dla mnie. Bardzo przepraszam najmocniej. Ja mam program o 22:00, wiesz, muszę się wyspać.
2: No to tak, powoli się szykujemy do wejścia na stadion i wracamy za chwilę.
12: A wiesz co, Bartek, jeszcze powiem, że a propos waszej rozkminy, kiedy będzie after, before i tak dalej, to teraz jest dobry utwór z dobrym tytułem No One Knows.
2: No właśnie, widzę, że jedna z gwiazd dzisiejszego wieczoru na playliście, no to gramy.

0: System of a Down w Polsce z Antyradiem.
1: Patrz Bartek, od początku cię nie zapytałem, czego się spodziewasz?
2: Wiesz co, jak usłyszałem to połączenie, które mamy dzisiaj spotkać na stadionie Queens of the Stone Age i System of a Down, to byłem bardzo zdziwiony, że akurat zespoły, powiedzmy sobie, z dwóch różnych światów muzycznych będą razem, ale z drugiej strony jest to mega intrygujące spotkanie. Queens of the Stone Age, wiadomo, bardziej z tej strony rowej strony, System of a Down może bardziej z tej new metalowej, ale obie kapele pochodzą mniej więcej z tych samych czasów. Wychowywaliśmy się gdzieś słuchając obu zespołów na przełomie lat 90. i początku XXI wieku, więc spodziewam się takiego bardzo fajnego powrotu do tamtych czasów.
1: Czyli młodość.
2: Tak jest. Za czym wszyscy tęsknimy i co kochamy.
1: Cudowne, bo nie wiedziałem. Myślałem, że tylko dziadersi tak mają, a się okazuje, że jednak młodsi ode mnie też tęsknią za młodością. To niesamowite, moi drodzy. Szkoda, że nie jest mi dane posłuchać i zobaczyć Acid Bath, który już tam gra od jakiegoś czasu.
2: Jest tutaj sporo młodych ludzi, muszę przyznać, bo tak właśnie przeglądam się po przechadzających osobach pod stadionem. Myślę, że wiele z tych osób, które przyszła dzisiaj na koncert, odkryła System of a Down już po wydaniu ich ostatniego albumu. Jak wiadomo, od tego momentu minęło już bardzo dużo czasu.
1: Ale oni wracają do nowości, znaczy do staroci. Dla nas to są staroci, a dla nich to są nowości, bo niektóre seriale albo gry, o których wspominałeś, w które ja już nie gram od dawna, przypominają pewne utwory, które ciągną do pozostałych utworów tego wykonawcy.
2: Zgadza się. Przypominamy czasówkę 19.30 Queens of the Stone Age, 21.00 System of a Down, więc spodziewam się, że Queens of the Stone Age mniej więcej około godziny. Na scenie patrzyłem na playlistę System of a Down i myślę, że to tak pod 3 godziny może podejść.
1: No ale jeszcze Daron ma dzisiaj urodziny. Co prawda nie jest jubilatem, ale niemniej szkoda, że nie mogłem się z nim zobaczyć, bym kupił jakieś kwiatki, coś.
2: Wszystkiego najlepszego, panie Daronie, od Antyradia. I to był nasz ostatni meldunek na dzisiaj spod stadionu, bo już szykujemy się na koncert, ale będziemy tu też jutro, przypominamy, od godziny 17, tak jak dzisiaj.
1: Zapraszam państwa bardzo serdecznie. Stosunkowo udanego koncertu i stosunkowo udanej nocy.
2: I jeszcze podziękowania dla Konrada Czubaja, który audycję realizował. Do usłyszenia.
1: Ale jeszcze nasz szef techniczny.
3: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
4: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
5: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly. And you listen to Antyradio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradio.

0: autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z Janem Borysewiczem w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygraj karnety na pierwszą edycję festiwalu Jana Borysewicza na Zamku w Ćmielowie. Zrób sobie wakacje i jedź na święto jednego z najlepszych polskich gitarzystów. Karnety do zgarnięcia już od poniedziałku. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: To wszystko, co dziś możesz mieć.
0: Autopromocja. Nie hańbi.
2: Reklama. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
5: Kura

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media
4: Expert. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.

Rabanti Radyo. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. W tym tygodniu hakujemy system i rozdajemy bilety na od dawna wyprzedane koncerty System of a Down i Queens of the Stone Age w Warszawie. Zgarnij wejściówki na jedne z najbardziej wyczekiwanych koncertów tego roku. Słuchaj tygodnia System of a Down i Queens of the Stone Age w Antyradiu. Poddaj się systemowi i ukłoń się królowym.
1: Hey, this is Darren Malakian from System of a Down.
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age. You know where your children are? They're on Antyradio.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
12: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
4: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
3: To ty nie jedziesz pociągiem?
4: No nie.
3: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
4: Coś tam słyszałem.
3: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
4: Naprawdę?
3: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
4: Ale autem to chyba szybciej.
3: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
4: Przekonałaś mnie.
3: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
5: Alter Art prezentuje Primus, ikona światowej alternatywy, na jedynym koncercie w Polsce. 6 sierpnia, Warszawa, letnia scena progresji. Bilety na alterart.pl. Poleca Antyradio.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
10: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
12: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
13: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
12: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
13: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka ZO. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Po reklamie.
19: Zaraz będzie ciemno, ekstra w Antyradiu. Program prowadzi

Dobry wieczór, cześć i czołem. Z tej strony mikrofonu Hodor. Witam was bardzo gorąco. Jurek na wywczasie, wyjechany. Odpoczywa, łapie siły, łapie energię. Ale śmiało można powiedzieć bum, bum, bum, bum. Festiwal za 17 dni wystartuje. Poland Rock, 32. edycja. Widzimy się od 30 lipca do 1 sierpnia. Jak to mówi Jurek, oj się będzie działo. I tak też zawsze sobie o tym myślę, że jak Jurek wyjedzie na ten urlop, to naprawdę zbiera taką potężną dawkę energii, że później przez ten czas, kiedy wyjeżdżamy już na festiwal, a wyjeżdżamy dużo wcześniej, no dzieje się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Wy możecie się bawić. My, jakby na to nie patrzeć, no jesteśmy trochę w pracy, ale to taka przesympatyczna, najlepsza praca na świecie, więc dzieje się, oj dzieje. POD zagrają drugiego dnia w piątek o godzinie 00:10. Dziś audycja trochę delikatnie nawiązująca do tego, co się wydarzyło tydzień temu, czyli takiego grania trochę z głowy, czyli tego, co zaproponował wam Jurek, czyli muzyki, która niekoniecznie też jest związana z najpiękniejszym festiwalem świata, ale która gdzieś zahacza jakieś takie elementy marzenia, elementy tego, co wam siedzi w głowie, takie nieskrępowane, totalnie nieskrępowane, ale o tym wam jeszcze powiem. Na dzień dobry i w zasadzie na dobry wieczór to będzie zagadka, czyli tradycyjnie. Kto i kiedy tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata? Wszelkie skojarzenia oczywiście przypadkowe, tak bym powiedział. Nic więcej nie dopowiadam. zbc@antyradio.pl. Czekam na wasze odpowiedzi i na wasze maile. Temat audycji przedstawię już za chwilę, ale póki co, kto i kiedy tak zagrał na festiwalu Poland Rock? zbc@antyradio.pl.

Kto i kiedy tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata? Czekam na wasze wiadomości na zbc@antyradio.pl. A jeżeli chodzi o temat dzisiejszej audycji, to najlepiej odpowiedziała na niego Ania i w zasadzie tego się będziemy jakoś tak na początku trzymali, ja wam przeczytam. Ależ piękny temat. Muzyczne marzenia na najpiękniejszym festiwalu świata. Są marzenia, które nosi się w sercu przez całe życie. Takie, o których wie się, że nigdy się nie spełnią, a mimo to nie przestaje się w nie wierzyć. Moim największym muzycznym marzeniem jest The Doors. Wiem, że Jim Morrison już nigdy nie stanie na scenie. Wiem, że historia napisała swój ostatni rozdział, ale muzyka nie zna granic czasu. Ona żyje w ludziach, we wspomnieniach i w emocjach, które wywołuje po dziś dzień. Kiedy zamykam oczy, wyobrażam sobie wieczór na Poland Rocku. Tysiące ludzi, rozgwieżdżone niebo nad lotniskiem i pierwsze dźwięki Riders on the Storm albo Light My Fire. To byłaby chwila, w której zatrzymałby się świat. Chwila pełna wolności, miłości i wspólnoty. Wszystkiego, czym od lat jest dla mnie najpiękniejszy festiwal świata. Bo właśnie na Poland Rocku dzieją się rzeczy niezwykłe. Tam niemożliwe często staje się możliwe, a serce biją jednym rytmem. Dziękuję, że od tylu lat tworzycie miejsce, do którego wracam z takim samym wzruszeniem. Miejsce, w którym muzyka naprawdę łączy ludzi z całego serca. Ania z rodzinką modelarzy. Ania Ściskawa Wielka i temat audycji na dziś to nieskrępowane wasze marzenie muzyczne. To może być ktoś z przeszłości, to może być postać historyczna, może być obecna, może to być wielka gwiazda, może to być wasz sąsiad, który chcielibyście, żeby zaprezentował się na naszej scenie, może nawet na największej. Dziś nie mamy żadnego sufitu, żadnych granic. Czasem mamy taki sufit, który płynie ze strony menadżerów, którzy mówią, ten artysta będzie kosztował bańkę na przykład, a my wtedy mówimy, dziękujemy bardzo, do widzenia, było miło. No i to jest nasz sufit, a dzisiaj nie mamy żadnego sufitu, więc co do mnie napiszecie? Z uzasadnieniem. Byłoby miło, gdybyście napisali z uzasadnieniem. Przed chwilą zagadka, która w żaden sposób nie jest związana na przykład z meczem Stanów Zjednoczonych i sytuacją, która się tam wokół tego meczu wydarzyła, ale z racji tego, że dziś będziemy grali muzykę nie tylko związaną z naszym festiwalem, to taki trochę powrót do przeszłości. Ciekaw jestem, czy to pobudzi wasze takie klapki związane z piłką nożną i na przykład jakąś grą. To nie jest zagadka, a jeżeli napisalibyście, z czym wam się kojarzy ten kawałek, to będę wdzięczny.

Szamba łamba, kiedy zamykam oczy, to normalnie widzę, słuchajcie, stary taki pachnący komputer, rok 98, FIFA World Cup 98 i początek tejże gry, więc tak sobie delikatnie o tym przypomniałem. No trwają Mistrzostwa Świata, oglądam czasem, gdzieś tam oczkiem zarzucam. Jak są te późne mecze, to zazwyczaj zasypiam, ale oglądam. Wiem, że Jurek też ogląda. Wiem, że ogląda też za granicą, razem z osobami, które są z danego kraju, więc one to przeżywają zupełnie inaczej. No słońca tam ma dużo, u nas też słońca coraz więcej. Ja dziś bardzo kolorowy jestem, taki bardzo. Koszulka kolorowa, spodnie kolorowe. No tak trochę zaklinam tę rzeczywistość, ale słońca coraz więcej. Uważajcie na burze. Z tego, co słyszałem, mogą być dziś dość intensywne. Irek napisał, na czyj koncert na Poland Rocku waliłbym jak w dym? Na pewno Linkin Park. Ale nie zlinczujcie mnie za to, tylko z Chesterem na wokalu. Poza tym chciałbym wrócić do koncertu Raz Luty na festiwal Reggae Most w 2014 roku. Chętnie podreptałbym też na koncert na Nowar of Steel, bo chłopaki robią świetny jajcarski metal, jak choćby nasz nocny kochanek. A jeśli mam jeszcze ponieść się wyobraźni, to co by się działo, gdyby na jednej ze stref grał Avicii? A gdyby na małej scenie tylko z nazwy występował w środę kabaret Tej z Bohdanem Smoleniem, Januszem Rewińskim czy Krzysztofem Jaślarem? Albo grupa Mozarta? Rozbicie namiotu musiałoby poczekać. Irek spod Wadowic. No właśnie o to chodzi, żebyście wręcz takie abstrakcyjne tutaj rzeczy wysyłali. Im bardziej abstrakcyjnie, tym lepiej. Dajcie się ponieść wyobraźni. Co do tematu, to mój wybór pada na dwa zespoły. Pierwszy Iron Maiden. Tyle czasu szykuje się, żeby go zaliczyć, ale pierwszy zawsze coś wyskakuje. W tamtym roku, jak występowali w Polsce, akurat się pokryło z najpiękniejszym festiwalem świata. Drugi to z chęcią jeszcze raz bym zobaczył zespół Avatar, bo w 2019, kiedy wystąpili, nie znałem ich wcześniej, a koncert Sztosiwo był po prostu ogień. Pozdrawiam wszystkich przed radioodbiornikami, cały fanklub ZBC, ekipę domowej orkiestry przesyła Marek Złowicza. Piszcie, czekam, zbc@antyradio.pl. Teraz taki delikatny powrót do przeszłości, ale wiem, że jeżeli się spotkacie z Eweliną Flintą, a będzie to w sobotę na małej scenie o godzinie 20.35, to z pewnością poczaruje was swoim nowym repertuarem. Czy zagra coś z tych rzeczy, które kiedyś wybrzmiewały na najpiękniejszym festiwalu świata? Jeszcze na przystanku Woodstock? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. To wszystko zależy od artystki, ale z Eweliną spotkaliśmy się w roku 2014, o ile dobrze pamiętam, Good Times, Bad Times. No i to zabrzmiało naprawdę niesamowicie, a to takie tylko lekkie wprowadzenie do tego, co za chwilę się wydarzy, bo pamiętam, że ona zaczarowała jeszcze inną piosenką, do której za chwil parę powrócimy.

Ewelina Flinta i rok 2010, a w tym roku będziemy mieli okazję się z nią spotkać i wysłuchać w sobotę o godzinie 20.35 na małej scenie, tylko z nazwy. Za chwilę usłyszymy kobietę, która zaśpiewała taki oto utwór, który później był wykonywany także przez Ewelinę, gdzie nawet, tak jak Jurek wspominał, Michael Lang miał ciary na plecach i mówił: co to za dziewczyna? Ale póki co, Ania z Krakowa, siema łobuzy, odkładam na bok wszelki racjonalizm i daję się porwać absolutnej wyobraźni. Po pierwsze, Zbigniew Wodecki. Dla mnie to jest mistrz nad mistrzami. Drugie wielkie nazwisko to Irena Sandor, nasza absolutna królowa polskiej estrady. Prawdziwa dama, ogromny talent i klasa sama w sobie. Zobaczyć ją na żywo na festiwalowej scenie w otoczeniu kilku tysięcy ludzi, to byłoby niesamowite wydarzenie. Jeśli chodzi o kapele, które od lat śnią mi się na naszym polu, to moje serce bezapelacyjnie należy do dwóch składów: The Offspring i The Antwoord. No, podłączam się delikatnie. Violeta napisała: ale piękny temat dzisiejszej audycji. Zapewne wielu z nas puści wodze fantazji i popłynie ze swoimi marzeniami. Ja to bardzo bym chciała zobaczyć na żywo na festiwalu. Amy MacDonald. Uwielbiam jej muzykę i myślę, że wspaniale by zagrała dla polent rockowej publiczności. Jest to szkocka piosenkarka śpiewająca piękne, energetyczne i liryczne piosenki. Takie od moje marzenie. No i zostało tylko 15 dni do otwarcia bram najpiękniejszego festiwalu świata. Już nie mogę się doczekać. Tak, też miałem to powiedzieć, że 17 dni do startu, kiedy Jurek powie i zaprosi Romana Polańskiego, który odgwiżdże, czyli 4:15, ale 15 dni do otwarcia bram. Więc jeżeli będziecie chcieli przyjechać wcześniej, oczywiście zapraszamy. Jeszcze Wiola pisze: Jurku, pani Lidio na urlopie, wypoczywajcie i pozdrawiam ciebie, Kodorze. My też pozdrawiamy, ślemy te pozdrowienia, a teraz to, co delikatnie zapowiadałem, co było przyczynkiem do tego, żeby zaprezentować, no taką piosenkę nie będę mówił, ale to jest oryginał.

James Joplin. No, nie zagra już na naszym festiwalu, ale pamiętam w roku 2019, jak właśnie Ewelina Flinta zaśpiewała ten numer. No to wszyscy po prostu aż zgłupieli, w tym Michael Lang. Mówił mi o tym Jurek, siedzieli razem na kejsiakach i wspominał, że na wszystkich to zrobiło naprawdę niesamowite, niesamowite wrażenie. Ale ten kawałek w oryginale też robi wrażenie. A mnie po dziś dzień. Siema Chodorze, moja lista wymarzonych koncertów na najpiękniejszym festiwalu świata zaczęłaby się tradycyjnie od występów Renaty Przemyki i Kloster Kalera. Następnie wystąpić mogliby Garbarz i Faithless oraz Powrót Archive. A na końcu, że tak sobie pozwolę napisać, jagódka na torcie, Rammstein. Ale ktokolwiek by nie był, ja i tak będę szczęśliwa i z wielką radością powrócę do Czaplinka. No myślę, że ten Rammstein to wymagałby zbudowania sceny od nowa. Ale to by było coś, więc dajmy się ponieść wyobraźni. Ja też mam kilka takich numerów, które wam zaprezentuję, które chciałbym gdzieś tam usłyszeć, które są hej, hej, hej z pogranicza kosmosu, wszechświatów, w ogóle odległych, które są na pewno gdzieś poza zasięgiem, ale pomarzyć warto. I dzisiaj jest taka audycja, no Jurka nie ma, to myszy harcują. Możemy harcować i dokazywać z tymi marzeniami. A nuż coś z tego uda się kiedyś zrealizować. Drogi Chodorze, pisze Robert, moim marzeniem, festiwalowym marzeniem jest, aby na Poland Rock wystąpił Jan Sebastian Bach. Gdyby tak mógł wykonać koncerty branderburskie. Ewentualnie mógłby wystąpić zespół saksofonistów z Japonii wykonujących wariacje goldbergerowskie. Janka, co ja piszę? Wielkiego Jana Sebastiana Bacha. Tuza muzyki baroku. Ja, Suzuki, Shimizu i saksofonec są świetni w te klocki, czyli interpretowanie wariacji goldbergerowskich. Swego czasu puszczałem Jana Sebastiana Bacha uczniom, którzy pisali u mnie sprawdziany. Myślę, że Bach by im pomógł w tym wypadku i nam na festiwalu także by z pewnością pomógł. Chciałbym także usłyszeć na festiwalu Pink Floyd z płytą Animals, z którą podarowała mi fantastyczna dziewczyna Ola, a także chętnie usłyszałbym zespół The Cream z Ericiem Claptonem. Myślę, że moje wybory muzyczne są piękne, a piękny festiwal przyciąga piękno. Pozdrawiam serdecznie, Robert. Coś mi się gdzieś kojarzyło, Robert, wiesz, bo w opisie, który znajduje się na Facebooku, napisał, jeżeli chcecie, to nawet możecie pisać, że to może być Jan Sebastian Bach. Coś mi gdzieś utkwiło, że mamy takiego fana, który chętnie by Jana Sebastiana Bacha wysłuchał. No i zachęcam was do takiej właśnie śmiałości, z takimi też wyborami. Jeżeli chcecie, piszcie. Przypominam także o Banku Podróży. Jeżeli chcielibyście ruszyć z kimś za pan brat, nie marnując miejsca w samochodzie, to polandrockfestival.pl / na Bank Podróży. Piszcie zarówno ci, którzy mają transport, jak i ci, którzy go oczekują. Tam możecie się wymienić, połączyć i wszystko powinno zmierzać w jednym słusznym kierunku, czyli w kierunku lotniska Czaplinek Broczyno. Teraz stacja B z zaróżowego szkła i z tego miejsca także wielki ukłon w stronę Włocławka, który przygotował eliminację. Ten zespół też był na eliminacjach, nie w tym roku, ale wcześniej. I bardzo cieszy to, że chłopaki są z Ustrzyk Dolnych, to raz. Jeszcze gdzieś tam cały czas mi grają, zachęcają. Miałem jechać, ale chyba nie pojadę. W czwartek planowałem pojechać, ale chyba nie dam rady. Ale może, kto wie, gdzieś tam się karta odwróci i pojadę. Cały czas walczę ze sobą. No wilki dwa po prostu we mnie drzemią. Stacja B, Ustrzyki Dolne, ściskawa wielka i widzę, że grają na wielu festiwalach. Co cieszy. Tak zagrali u nas 2 lata temu.

Stacja B, czyli zespół, który zgłosił się do nas do eliminacji, zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata na małej scenie, a teraz podbija także inne festiwale, co cieszy, oj cieszy bardzo. I trzymam kciuki za wszystkie zespoły, które się zgłaszają, które się zakwalifikowały i te, które się nie zakwalifikowały, bo tu tkwi siła, tu tkwi duch i to ważne, żeby grać, grać, grać i się nie zrażać. Paulina, witaj Chodorze. Moim największym muzycznym marzeniem byłoby choć raz zobaczyć zespół Kat z panem Romanem Kostrzewskim na wokalu. To coś, co niestety nigdy nie będzie mi dane przeżyć, dlatego tym bardziej doceniam każdą możliwość powrotu do nagrań z tamtych lat. Tak od siebie dodam delikatnie, że widziałem Kata z panem Romanem Kostrzewskim i ten koncert prowadził Makak, wyobraźcie sobie. To było na Hunterfeście, dawno temu. Robert napisał: drogi Chodorze, to zespół z KP. Nie, to nie był zespół z KP. I słowa do Jurka. Moja pieśń brzmi tak. Jerzy Owsiak jest perłą renesansu, oazą spokoju i 2000 lat chrześcijaństwa bez wojen. Przyjaźń, miłość, rock'n'roll. A najważniejsza z wymienionych jest miłość. Pozdrawiam serdecznie w Światowym Dniu Rock'n'Rolla. Rock'n'roll niech w nas drzemie. Cree. Chętnie bym zobaczył na festiwalu i tu dobra odpowiedź, bo Krystian zazwyczaj się nie myli, jeżeli wysyła odpowiedź na zagadkę. Kurczę, lista jest przeogromna, ale niech mnie poniesie fantazja. Jimi Hendrix grający o wschodzie słońca. Pozdrawiamy Zasią. Już niedługo was wszystkich wyściskamy. Nikogo nie oszczędzimy. Jurek, odpoczywaj. I to są właśnie takie błyski, które gdzieś tam zapalacie i które otwierają wyobraźnię. Tak jakbyście mieli się położyć na kocyku pod dużą sceną i zobaczyć na przykład Jimiego Hendrixa gdzieś tam w oddali pośród wielu set tysięcy ludzi albo pośród kilkuset osób. Na przykład gdyby się okazało, że zagrał jako taka nieoczekiwana gwiazda i nie wszyscy by o tym wiedzieli albo nie wszyscy wytrzymali. Niektórzy przeżywali takie przygody i dla niektórych są też dane takie przygody opowiadać. Ale my też tworzymy historię i za 17 dni będziemy tworzyli ją po raz kolejny. Pamiętajcie, łapcie każdą chwilę, bo to tak szybko mija po prostu. Będziemy, 3 dni koncertów, wasze uśmiechy, zbijanie piątek, wszystko w jak najlepszym porządku, a później znów rok cały będziemy oczekiwali już z naładowanymi akumulatorami, ale będziemy czekali na kolejną 33. edycję festiwalu, ale już wybiegam. Tak jak wy wybiegacie ze swoimi marzeniami hen w przyszłość, albo hen w nieodgadnione jakieś rejony świata, tak i ja wybiegłem trochę chyba za daleko. Najpierw 32. edycja za 17 dni. Przypominam, dodatkowe pociągi, one startują już od wtorku, będą mocno podkręcone, jeżeli chodzi o składy i częstotliwość kursowania. W obu kierunkach: Szczecin, Runowo-Pomorskie, Złocieniec, Czaplinek, Szczecinek, Szczecinek, Czaplinek, Runowo-Pomorskie, Stargard, Szczecin. Będą one umożliwiały wam wyjazd. A dworzec jest w super miejscu, z super podróżowaniem z buta. Ładne okolice, piękne okoliczności przyrody. Oto tak odnośnie pociągów. A tu Tabu, Sarny i rok 2007.

więc uważajcie na nisko latające sarny. To było Tabu. No, zespół, do którego często wracamy, bo grają jak z nut, tak można powiedzieć. Posłuchajcie. Zawsze niezła, pozytywna rozpierducha. Piotrek Piętosa napisał: cześć Hodor, ale temat zadałeś, oj dzieje się, ale ja to najbardziej na Poland Rock to lubię, jak z jakiegoś powodu zostaję na koncert kapeli, której nie znam, nie słyszałem, jakiś czas później okazuje się, że ta kapela odnosi wielki sukces albo gra w niej jakiś aktor, co potem zna go cały świat. I napisał też Piotrek: przyjmij zaproszenie w imieniu całej fundacji, zależy kogo spotkam na takie wydarzenie. Co to, nikt nie wie po co ono jest, ja też nie, czyli zrób zdjęcie z Piotrkiem. Polecam wam, jeżeli zobaczycie Piotrka, Piotrek jest pojazdem uprzywilejowanym, jeżeli będzie was zachęcał do zrobienia foty, róbcie fotę. Sandra z Będkowa: witaj Hodor, moje muzyczne marzenie? Od wielu lat chciałbym zobaczyć System of a Down, wiele lat śledzę koncerty Rammstein, The Rasmus, nie umiem się zdecydować, tego jest tak wiele, tak różnie muzycznie, wybiorę jeden. My Chemical Romance. Widziałem ich na żywo tylko raz, a pamiętam czasy, kiedy jako nastoletnie małe emo, kolokwialnie mówiąc, jarałam się Gerardem, który ma wokal pochłaniający każdy smutek, każdą bolączkę. Ech, taki temat, że naprawdę było mi ciężko wybrać. To jedno, jedyne marzenie sceniczne. Pozdrawiam, Sandra z Będkowa. Klementyna: drogi Hodorze, moje muzyczne marzenie spełni się w tym roku w piątek, 31 lipca o godzinie 16:30 na dużej scenie, czyli wiadomo, o kim mowa. Myślę, że chodzi o Dziwną Wiosnę. I Mateusz napisał: oczywiście Mistrzostwa Świata, Francja 98 rok. Pozdrowienia serdeczne, do zobaczenia 30 lipca, Mateusz. I ja też dorzuciłem kilka takich muzycznych wspomnień, marzeń, takich truskawek na torcie i czegoś, co by naprawdę moje serce wzbudziło do takiego stopnia, żebym odleciał. Odleciałbym w kosmos. Pomarzyć można, więc pierwsze z cyklu moich muzycznych marzeń. Co by było, gdybyście usłyszeli takie dźwięki?

wam tak. Jakbym to usłyszał na festiwalu, to bym płakał. Naprawdę. Ciekawe, czy ktoś z was też się pod tym podpisze. I żeby nie było, że ja coś zapowiadam albo uchylam rąbka tajemnicy na przyszły rok. Nie. Audycja dziś dotyczy marzeń. Marzeń takich odległych, wręcz z kosmosu. Z takich, które mógłby nam Sławosz Uznański przywieźć z przestrzeni pozaplanetarnej. Więc Ediego Vedera oj bardzo. Leżałbym, patrzył w gwiazdy i się wzruszał. Ale wy też macie swoje typy. Jola napisała Cora, Metallica, AC/DC, Rammstein, Daria Zawiałów z Dawidem Podsiadło, Azotox, Ulic Noopryszek, Michael Patrick Kelly, Shakira, Beyoncé, Eminem, Lady Punk, Majka Jeżowska, Lej Mi Pół, Jucho lub Demowe Melodie. No taki zestaw. Niektóre rzeczy się spełnią nawet w tym roku. Jola, sprawdź line-up. Jeżeli chodzi o Pana Diabła z rodziną, to napisał, cóż szkodzi pomarzyć. Mi to marzyłoby się koncert na Woodstocku zespołu T-Rex i Zeppelinów i przeżyć te koncerty z tatą, z którym wiele lat temu siedzieliśmy razem i słuchaliśmy jego kaset. Tata pewnie jest już na koncertach Matka Bolana, ale Robert Plant może kiedyś pojawi się chociaż jako gość na najpiękniejszym festiwalu świata. Nigdy nic nie wiadomo. No nigdy nic nie wiadomo, tego się trzymajmy, panie diable. A jeśli już, to gwiazdy. U2, Rammstein, Green Day, Pearl Jam. Kto tam jeszcze gra? Dlaczego? Bo sky is the limit, napisał Bartolini z Poznania. Bartolini, ściskawa przeogromna. A tutaj Wojtek Mazolewski z gościem, z Wojtkiem Waglewskim. Dwóch Wojtków z takim utworem, kompilacją bym powiedział. Wojciech Waglewski zaprezentuje się w środę. I to też myślę, że będzie niezwykły koncert. Już teraz wam polecam. Środa, nocna SP, godzina 22:25. Co prawda bez Wojtka Mazolewskiego, ale ten utwór, kto wie, może też wybrzmi w zasadzie druga jego część.

0: www.
1: Środa, godzina 22.25. I mnie to bardzo cieszy, bo audycja do 22.00. To też wam przypominam, że z festiwalowego pola będzie już audycja poniedziałkowa, czyli w zasadzie na kilka dni przed festiwalem, i dodatkowa, czyli środowa. I ona będzie od 20.00 do 22.00, i zdążymy z Jurkiem pojechać na WW. I myślę, że pojedziemy. Jurek też sobie nie odmówi tej przyjemności. Na pewno pojedziemy. Tak myślę. Adam napisał: witam, z chęcią na Polentroku zobaczyłbym Pink Floyd z Watersem i Gilmourem oraz Queen z Freddiem Mercurym, ale to byłby sztos. Wyobraźnia zadziałała. Zespoły, na których się wychowałem i godzinami słuchałem na swoim CD-ku. Adam z Tyrolu pozdrawia. Ania Fornicka: moje muzyczne marzenie? O, jest ich trochę, choć co roku Jurek je spełnia, za co jestem bardzo wdzięczna. Oczyma wyobraźni widzę na dużej scenie naszą królową Marylę Rodowicz. Och, co to byłby za koncert. Pięknie byłoby też znów zobaczyć na festiwalu zespół Ira. Może kiedyś się uda? Dając się ponieść fantazji, to byłoby niesamowicie choć raz zobaczyć koncert Michaela Jacksona lub Queen i poczuć energię, którą dzielili się z publicznością. Oczyma wyobraźni widzę, jak festiwalowicze chłoną każdy dźwięk i słowa piosenek. Czysta magia. Szkoda, że to tylko marzenia, nie do spełnienia. Ale dzisiaj taka audycja, kiedy możemy sobie o tym marzyć. Nie wiem, czy aż tak mogę się rozmarzyć, z kolei pisze Basia, ale mogłabym już umrzeć, gdybym mogła przeżyć koncert królowej, czyli Queen w oryginalnym, przecudnym składzie z Freddiem na czele, no i niezapomnianego, przekochanego Boba Marleya. Boba Marleya już nie zobaczymy, ale jego synów i owszem. Tak nawet ostatnio z Jurkiem się zastanawiałem, że jeszcze chyba kilku mamy, ze dwóch albo trzech tych takich, tak bym to określił, certyfikowanych. Wielu z nich już grało u nas na festiwalu i też nieśli te legendy i piękne dźwięki, no ale to są rzeczy, które są razem z nami. Jeżeli śledzicie nasze portale społecznościowe, to widzicie, że festiwal się buduje pełną parą, więc z tego miejsca ukłony wielkie dla ekipy, która już jest na polu i która dzielnie dziubie, wbija deski, kopie rowki, organizuje całą tę przestrzeń, ale też nadzoruje rozstawianie dziesiątek, setek kontenerów, żeby to wszystko zagrało i było w jak najlepszym porządku. Dla was wszystkich dzięki wielkie, ściskawa, przeogromna. Mam nadzieję, że pogoda dopisuje i wy też możecie w swoich myślach pokierować taką małą, delikatną iskierkę w ich stronę, bo wy przyjedziecie na gotowe, tak bym powiedział. Oni tam już są i wszystko szykują dla was. Tak. 17 dni i się widzimy. Na koniec tej godziny Maleo Reggae Rockers i Kovi Ivor. To nagranie z roku 2002, które szczególnie mnie nastraja jakąś takim optymizmem, nutą dobrych emocji i takim pięknym wspomnieniem tego, że potrafimy wszyscy razem skakać, cieszyć się, płonąć kurz, który bije od ziemi, i cieszyć się z tego, że jesteśmy po prostu razem. W drugiej godzinie na zachętę powiem wam, że zdradzę, uchylę rąbka tajemnicy, czy w tym roku będzie kefir z ziemniaczkami. Więc zostańcie z nami, zaraz będzie ciemno, dziś bez Jurka, Jurek na wywczasie, ale jestem ja, czyli Hodor. Mam nadzieję, że wy jesteście razem ze mną. No maili nasypaliście dużo z tymi marzeniami. Bardzo mnie to cieszy. Przeglądam, przebieram i słyszymy się za chwil parę.

0: na pierwszą edycję festiwalu Jana Borysewicza na Zamku w Ćmielowie. Zrób sobie wakacje i jedź na święto jednego z najlepszych polskich gitarzystów. Karnety do zgarnięcia już od poniedziałku. Amteradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Wszystko, co dziś możesz mieć.
2: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Antyradio. Najlepsze.

I myślę, że na ten koncert każdy z was musi przybyć w takim właśnie rytmie, w takich właśnie podskokach. Dropkick Murphys zagrają w piątek o godzinie 21:00 i myślę, że to będzie fantastyczne spotkanie. Jeżeli ktoś ma jakieś marzenia, to ja miałem, żeby oni też się u nas zaprezentowali, się zaprezentują. Czyli jak widzicie, marzenia się czasem spełniają. Ciężko będzie, jeżeli na przykład piszecie o Michaelu Jacksonie, ale o to właśnie w dzisiejszej audycji chodzi, żeby dać się ponieść wyobraźni i polecieć hen wysoko. Kto wie, gdzieś tam w głowie niech nam się to po prostu wyrysuje, bo marzenia trzeba mieć. Dropkick Murphys, tak jak mówiłem, piątek, godzina 21:00, przed chwilą przybył makak z wielką torbą, tak wam powiem. Albo ma tam jakieś niezwykłe nagrody, albo ma bardzo dużo płyt, które będzie puszczał tak na żywca, nie z bazy, tylko po prostu wrzuci do odtwarzacza i będzie grał. Zobaczymy, co się wydarzy, to dopiero za godzinę. Audycja zaraz będzie ciemno, nie myli was ten głos, czyli mój, Chodora, nie Jurka. Dżingiel zapowiadający mówi, że będzie Jurek, ale jestem ja, bo Jurek jest wyjechany na wywczasie, odpoczywa, zbiera energię, ładuje akumulatory, a później jak przyjedzie, to oj, damy do pieca, że hej. Powiem wam, że za chwil parę uchylę rąbka tajemnicy, czy będą ziemniaki z kefirem i koperkiem. To niedługo i też taki apel będę miał do Jurka, bo widziałem tę listę gastronomiczną. No tam po prostu dużo rzeczy, ale też dużo maili od was, więc będę skracał, będę czytał. Siema piękni ludzie, po ostatnich koncertach Metallica to właśnie ten zespół, który mi się marzy na festiwalu. Ale jako taki secret koncert, nieogłoszony, jakaś dziura w line-up i nagle leci Ecstasy of Gold. Ci, co mają widzieć, to widzą i biegną pod scenę. Oj, też sobie wyobrażam takie koncerty. I tak czasem nawet z Jurkiem rozmawialiśmy, że gdybyśmy mieli zaprosić jakąś taką wielką gwiazdę, to chyba byśmy to zrobili w takiej formule. Ja bym chętnie zobaczył Bethurst, może i z Bonamassem. Dla mnie to jest jakaś współczesna Janis Joplin, a oprócz tego to Santana lub Billy Kinga, napisał Wojciech z Piekar Śląskich. Paweł Błaszczyk, moim marzeniem festiwalowym jest stworzenie płyty Fish Dick Dry. Na płycie aranżacje takich figur jak Zbigniew Wodecki, Majka Jeżowska czy Violetta Villas. Oczywiście z tymi gwiazdami na wokalu. To byłoby coś pięknego. Pozdrawiam Paweł i Marta jeszcze. Cześć Chodor. Z realnych chciałbym zobaczyć KSU, Edytę Geppert, Grzegorza Turnała, Irenę Santor, Alicję Majewską, Stare Dobre Małżeństwo, Jacka Klejfa, z tych nierealnych Paula McCartneya. W roku 2007 zaprezentował się ten zespół, zagrał ten numer, który być może znacie. Hurt, tak się nazywają, utwór to Załoga G. I jak ja sobie o tym myślę, to pamiętam ten koncert. Pamiętam, jak wszyscy skakaliśmy i pamiętam w wielu różnych takich sytuacjach, czy to szkolnych, czy pozaszkolnych, no skakało się po prostu, zawsze mnie porywa ten numer. No nogi tupią i dostaję małpiego rozumu. Nie ukrywam, że tak właśnie jest. Jeżeli chodzi o SP, w czwartek, to tak dla ostudzenia emocji, chociaż i tam na tych spotkaniach będą one ogromne. W czwartek godzina 9 Marzena Figiel-Strzała, godzina 11 Marian Dziędziel, godzina 13 Agata Kulesza, piątek Julia Szeremeta o 9, o 11 Bartek Dajnowski, o 13 Radomir Wit, sobota to 9 Juliusz Machulski, 11 Zosia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona i o godzinie 13 Sławosz Uznański-Wiśniewski. A teraz Hurt, Załoga G.

Monika, jeśli chodzi o marzenia, co bym chciał usłyszeć, to James Joplin, Jimiego Hendrixa, The Doors, In Excess, Post Regiment Cut. Rozpiętość trochę, ale moja dusza grała przede wszystkim latami 60. Zawsze mówiłam, że jestem za młoda i w niewłaściwej strefie geograficznej urodzona. A do tego kocham dobrą muzę. Pozdrawiam serdecznie. Czy będzie bieg odlot w tym roku? Buziaki, Monika z Wodzisławia Śląskiego. Sprawdzę. Myślę, że tak. Ale jakoś tak, wiesz, nie widziałem tych medali, które zawsze wysyłają. Takie piękne, żeby się pochwalić, co tam się będzie działo. Paweł napisał się Chodor na najpiękniejszym festiwalu świata. Chętnie zobaczyłbym zespół bardzo rozpoznawalny w historii polskiego rocka, a mianowicie Perfect. Wyznaczał kierunek w rozwoju rodzimego rocka. Wiele piosenek weszło na stałe do kanonu polskiej muzyki. Legenda, która łączy pokolenia. Na nocnym SP widziałbym recital Edyty Gebert. Każdy utwór to taki mały spektakl teatralny, dopracowany do perfekcji, niesamowity przekaz emocjonalny. A teraz z innej beczki. W tym roku będę pierwszy raz na rozdaniu świadectw. Niestety nie posiadam czapki, niewidki, aby przejść bramę. Mogę ewentualnie na zaliczenie z WF przeskoczyć przez ogrodzenie. A tak poważnie, jak się dostać na rozdanie świadectw? Czy będą jakieś wejściówki, lista na bramie? Chciałbym przyjść za sobą towarzyszącą. Paweł z Krakowa. Musisz obejrzeć domową orkiestrę, to ci Werka jutro powie. Jutro Werka będzie prowadziła, bo ja jestem tu na miejscu, ale trochę jakby poza. Trochę jestem zurlopowany, trochę nie, ale jakby pod telefonem, gdyby ktoś dzwonił. Teraz ten moment, kiedy miałem powiedzieć o tym, czy będzie kefir i ziemniaczki z koperkiem. To powiem wam tak, no lista jest tak obszerna, ja pierniczę, przejrzałem to, szok. Dania wegańskie, wegański kotlet z białych warzyw z ziemniakami i surówką, wegańskie bami goreng, indyjski marakon z kawałkami marakon, z kawałkami kotlecików sojowych i warzywami, marchewką, porem, kapustą włoską, pasternakiem i pędami bambusa. Frytki belgijskie, ziemniaczki z koperkiem, ale tu w wersji bez kefiru. Placki ziemniaczane, to jest strefa pierwsza. Dalej, danie wegetariańskie, roślinne klopsiki na warzywach w stylu azjatyckim z kapustą pak choi. Pizza margarita, włoska, smash burger wege, pita grecka, frytki belgijskie, pierogi ruskie, placki ziemniaczane ze śmietaną, zapiekanka XXL, naleśniki z serem i cukrem pudrem, pankejki z syropem klonowym lub musem truskawkowym, ziemniaczki z koperkiem plus kefir. Będzie to danie, będzie. Zupa pomidorowa, dania mięsne, schabowy XXL z ziemniakami i zestawem surówek, placek po węgiersku z gulaszem plus ogórek, gulasz wieprzowy z ziemniakami, bigos z pieczywem, bigos z ziemniaczkami, stripsy plus frytki belgijskie, zapiekanka XXL z salami, kebab w bułce, kebab box, gyros na talerzu, mega hot dog XXL, żurek z pieczywem, pizza salami, burger łagodny, ostry, pastrami burger, a także smash burger, pita grecka z kurczakiem i z takich rzeczy dodatków, deserów, lody, włoskie śmietankowe w kubku z polewą, churros z posypką, z polewą Nutella albo Kinder Bueno, napoje, no różne napoje, nie będę czytał, ale z kaw to na przykład espresso, espresso doppio, macchiato, caffè latte, flat white, kawa mrożona, no dużo tego, lemoniada, syrop do kawy, przyprawa do kawy, mleko roślinne. No grubo, powiem wam, grubo. Miałem powiedzieć o tym, że Bank Podróży i mam niezwykłe tutaj ogłoszenia. Ludzie piszą tak niesamowite komunikaty, które naprawdę już napędzają nas wszystkich do tego, że spotykamy się za chwil parę, ale z racji tego, że dzisiejsza audycja brzmi trochę inaczej, Jurek powiedział, bo tydzień temu grał taką muzę, którą zabiera zawsze na słuchawki na uszy, jak jedzie gdzieś na urlop, i powiedział do mnie tak: graj muzę nie tylko festiwalową, zagraj też coś, co ci w duszy gra i podziel się tym. Podziel się. Więc w ramach marzenia i takiego też apelu do mojego kolegi z pracy Jurka. Jurku drogi, John Butler i utwór Zebra. Teraz go włączam, bo to takie jedno z moich marzeń delikatnych. Ciekaw jestem, co wy będziecie o tym sądzili. Każdy z was ma też swoje, ja wysyłam swoje.

No to takie moje marzenie. Wy piszecie o swoich marzeniach, to ja też mogę pomarzyć. I to apel do Jurka. Jurek, słuchasz gdzieś tam, hen, w odległości pewnej od antyradia? John Butler Trio. To ja tak delikatnie zapuściłem. Marta, piękny temat audycji. Można puścić wodze wyobraźni. Dla mnie takimi wymarzonymi koncertami są Edyta Bartosiewicz z Orkiestrą Symfoniczną oraz Kasia Sochacka. Te dwie artystki oczarowały mnie w ostatnich miesiącach swoimi koncertami. Magia w każdym dźwięku. Te występy są jak najbardziej realne. A z tych niemożliwych? Koncert The Cranberries. Niestety nigdy nie udało mi się usłyszeć Dolores na żywo. Pozdrawiam bardzo gorąco. Marta Iluzjonka. Witaj, Hodor, pisze Mario. Nawiązując do tematu audycji, z chęcią bym usłyszał Bonnie Tyler na naszym festiwalu. No by łzy ciekły ciurkiem. Kolejnym zespołem jest Pink Floyd z utworem The Wall oraz Boba Marleya. Pozdrawiam wypoczywających Jurka oraz panią Lidię. Mario ze wsi Bogusław. Siema, Hodorze, ja zawsze czekałem na Małgorzatę Ostrowską. Dalej ma ogień w głosie. Koleo z nieżyjących artystów Bonnie Tyler, Tina Turner, a z panów George Michael lub Freddie Mercury. Już sobie wyobrażam te jego słynne EO polędrokowym tłumie. Ja też to widzę i nawet możemy to chyba zrobić w tym roku. Ola z Twardogórą. I tak zarecytować to dla niego. Niech się poniesie. Jak będzie widział z góry, to z pewnością się ucieszył. Basia napisała Eddie Vedder, jak najbardziej piękna nuta, też bym płakała. I Marcin, na koncercie Danziga już byłem w Gdańsku, ale powtórka zawsze miła. A z listy Slayer, Slipknot, Prodigy, Koma, Armia, Panterka, raz, dwa, trzy, WW, no i legendy. Cepelini, Deep Purple i Pink Floyd. Skoro tylko niebo ogranicza, to jeszcze David Bowie i Nirvana. Mogłem tak długo, Marcin. A ja wracam do banku podróży. Tutaj dużo się dzieje i takie ogłoszenia jak: mam jedno wolne miejsce tylko dla wygadanej kobiety. Wyjazd w czwartek 30 lipca około 8 rano z Gdyni do pola u głowy. Powrót niedziela 2 sierpnia, tak żeby około 15 być w Gdyni. Przejazd w obie strony za free. Nie chcę się nudzić po drodze. I Nikita. Cześć, mam na imię Nikita, jestem studentem historii i bardzo lubię polską muzykę. W zeszłym roku odkryłem ten najlepszy festiwal na świecie i bardzo chciałbym pojechać tam znowu w tym roku. Od razu napiszę, że nie jestem Polakiem, ale bardzo interesuję się polską kulturą. Uczyłem się języka polskiego na uniwersytecie, mieszkałem 2 lata na Podkarpaciu i pracowałem jako wolontariusz w projekcie pomocy uchodźcom. Dużo podróżowałem po Polsce, teraz mieszkam we Francji i bardzo tęsknię za Polską. Na festiwal planuję jechać z Berlina. Będzie mi bardzo miło poznać nowych ludzi. Zaraz będzie ciemno, napisał Nikita. Te inne ogłoszenia znajdziecie w banku podróży. Jeżeli macie miejsce albo chcielibyście kogoś przytulić, zabrać, to piszcie właśnie tam. Możecie się tam pokojarzyć, poznać. A kto wie, może te wasze poznania przerodzą się w coś większego, bo znamy i takie historie. Różnie bywa. Wiem, że ludzie potrafią ze sobą budować obozy, później jeździć ze sobą kolejne lata. I tak to właśnie wygląda. Wystarczy do kogoś powiedzieć na festiwalu: cześć, mam na imię, co u ciebie? I już jakoś idzie uśmiechnąć się i nasycić tą energią, która już za 17 dni. Mysłowic zagrają także w tym roku. Będzie to godzina 00:10 pierwszego dnia, czyli w czwartek. A tak zagrali w roku 1996.

Mysłowic zagra w tym roku o godzinie 00:10 pierwszego dnia i to będzie koniec czwartkowych zmagań, a ten dzień zapowiada się naprawdę interesująco. Na dzień dobry, oczywiście Roman Polański, orkiestra i słowo od Jurka, czyli dłoń na serce i przysięga, później 15:10 Lottery Winners, 16:30 Vended, 18:00 Luke ze specjalnym projektem. Historia tego projektu jest niezwykła, bo Jurek z Lukiem rozmawiał o tym w Japonii. Tak jakby się w Polsce nie mogli spotkać. Ale w Japonii to ustalili, że fajnie by było się zobaczyć i wysłuchać tego, więc będziecie mieli okazję zobaczyć muzykę z filmu Chłopi. Będzie się działo. 19:30 Orbit Culture, 21:00 Dropkick Murphys, 22:40 Godsmack i 00:10 Mysłowic. Tak będzie się prezentował dzień pierwszy. Marcin, witaj Chodorze i nieobecny Jurku. Pozdrawiam z Anglii. Ja mam najskromniejsze marzenie ze wszystkich. Chciałbym zobaczyć koncert Michaela Jacksona za dawnych, dobrych jego czasów, jak był w formie. Nic więcej. Oczywiście na festiwalu Poland Rock. Ale by się działo, Marcin. Będzie Dzień dobry bardzo. Koncert marzeń to muzyk urodzony tego samego dnia, co ja. Jimi Hendrix. Niech moc i pozytywne myślenie będzie z tobą. Oby ci się powiodło. Do przeczytania. Ania i Tomek z Pakości. Kilka marzeń już spełniliście, ale mam jeszcze takie dwa zespoły. KSU i Alter Bridge. Oj, byłabym w siódmym niebie. A tak poza tematem audycji. Nie wiemy, czy jesteśmy w temacie. Jurek zadał nam do napisania karne ślubne wypracowanie i niestety nie usłyszeliśmy tematu. Wróciliśmy właśnie z naszej pierwszej podróży poślubnej. Kolejna podróż to oczywiście Poland Rock. Chcielibyśmy nadrobić zaległość, co by świadectwo było z paskiem, a nie bez. Ściskamy i pozdrawiamy. Obejrzyj jutro Werkę, zobaczymy. Niech ci coś przydzieli, napisz w komentarzach. Werka, takie zadanie dla ciebie. A Pacyfka napisała: jak puściłam Wodze Fantazji, to lista artystów, których chciałabym zobaczyć, jest tak długa, że zajęłaby cały line-up obu scen, więc podam tylko dwa, oba niemożliwe, bo nie wszyscy muzycy są już na tym świecie. Mi się coś troi w oczach. Nirwana z Kurtem Cobainem, ależ my fajne pogo do tego robiliśmy na sali w naszym liceum, i Depeche Mode. A i oczywiście byłam Depeszką. Moje najlepsze lata nastoletnie. Jurek, dobrze, że odpoczywa, bo teraz to będzie ultramaraton. Już tylko kilkanaście dni widzimy się. Kochamy was. Pacia, Alan, Nora, PS, buziaki dla Jurka jak wróci. No tym razem się jakoś tak nie rymuje, zazwyczaj się rymowało. Jurek wróci, a powiem wam, że wielokrotnie na festiwal wjeżdżaliśmy, bo zawsze jest taki moment, kiedy wjeżdżamy, czasem Jurek prowadzi, czasem Majki i słuchamy różnej muzy i wielokrotnie wjeżdżaliśmy na tym utworze. Gdyby on nie zabrzmiał tak, jak zabrzmiał w pewnym miejscu i w pewnym czasie, to nie byłoby festiwalu 94, nie byłoby takiej energii w Jurku, żeby zrobić to w Polsce i nie spotkalibyśmy się na Poland Rocku 32, już Poland Rocku za 17 dni. Canet Hit i ten utwór też mi tak po prostu aż świeci, błyszczy w głowie, bo napawa taką prawdziwą energią festiwalową.

Ja tylko tak daję znać, że dzisiejsza audycja pod nieobecność Jurka z takim tematem o marzeniach. Więc to nie jest tak, że ja coś przemycam, zapowiadam, nic z tych rzeczy. Chociaż jeżeli chodzi o Canet Hit, to byłoby to nawet całkiem realne, żeby zagrali. Znaczy mogliby zagrać, nie zagrają, bo nie ma ich w line-upie, ale koncertują. Słuchajcie, mają 60. rocznicę trasy koncertowej. I to jest niesamowite. No u nas ich nie będzie, ale muzycznie teraz wybrzmieli. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. I to taki numer, który powiedziałem. Często towarzyszy nam przy wjeździe na festiwal i zawsze zapowiada dobrą atmosferę. A wy? No, fruwacie wysoko i to mi się podoba, bo się w ogóle nie ograniczacie, jeżeli chodzi o marzenia. No takie wręcz nieracjonalne, nierealne. O to chodzi. Ale Natalia napisała trochę bardziej przyziemnie. Moim marzeniem byłoby zobaczyć Hej, Agnieszkę Chylińską, Marylę Rodowicz, Grupsona, Perfekt. I już to niemożliwe, ale manam. Każdy z tych wykonawców towarzyszą w moich spotkaniach rodzinnych, mimo że niektórych członków rodziny z nami nie ma. I takich utwory sprawiają, że znowu z nami są. Właśnie o to chodzi. Tutaj też Joasia napisała. Digi Digi Hall, zespołu Wine Rose. Jakbym to wystąpiliby, to byłabym pierwsza pod sceną z moim dmuchanym kilofem. Z chęcią posłuchałabym też na żywo nowego materiału od chłopaków z Nothing But Thieves. No proszę was, ostatnio to oni nie mieli nawet siły grać. No ale jak zagrali, to też musisz przyznać. I tu pozdrawia nas Joasia Goofy, Adrian Goofy. Moja lista marzeń jest długa, poczynając od tych już nierealnych jak Queen, Genesis z Collinsem na perkusji i Black Sabbath. Chociaż tu można by pomyśleć nad tributem granego przez mistrzów coverów Acid Drinkers, Metallica, przez bardziej realne, czyli powrót Kazika, tym razem z KNZ-em. Powrót na scenę Kangaroos. Piszecie. Jeszcze tak szybko przemycę tutaj strefę drugą, jeżeli chodzi o gastroszamę i tam dania wegetariańskie. Słuchajcie, no po prostu kto co lubi, ten to znajdzie, tak myślę. Ja nawet nie miałem pojęcia, że ta lista jest tak rozbudowana. Chyba też złożę takie podanie do Jurka, żebyśmy wychodzili częściej w tamtą stronę. Czasem bywamy głodni, powiem wam. Mamy tam jedzenie z tyłu, ale tak się dużo dzieje, że zapominamy jeść. I czasem dzidzia mówi: Jurek, Hodor, Majki, musicie coś zjeść. Cały czas biegacie, nic nie jecie, musicie coś zjeść. I dobrze by było, gdybyśmy mogli wyjść czasem też na zewnątrz i zjeść coś razem z wami. Dania wegańskie, bami goreng, indonezyjski marakon z kawałkami kotlecików sojowych. Makaron jest napisany, ale wcześniej mi się podobało, bo to pasuje do tych indonezyjskich. Placki ziemniaczane, roślinne klopsiki w warzywach w stylu azjatyckim, wrap wege, gyoza, samosa, spring rolls, to wege boksy, pita grecka, placki ziemniaczane ze śmietaną, zupa pomidorowa to było, ale z kebab, czyli schabowy w bułce kebab z surówkami i sosami, kargówka w bułce kebab z surówkami i sosami, wrap z kurczakiem, warzywami, hot dog, buterier, czyli kiełbaska, sałatka szwedzka, pomidor, ostry pit, dobry men, żurek z pieczywem. Tak patrzę, bo tego jest dużo, dużo więcej. Nie chcę niektórych powtarzać. Pajda ze smalcem i ogórkiem. Pajda grillowana ze smalcem i ogórkiem. Dodatki do pajdy. Patrzcie, nawet dodatki są. Papryka, cebula, kiełbasa, szczypiorek. Burger łagodny, ostry. Pastrami burger, to już mówiłem. Ares. Delikatnie pikantny kurczak. Sałata rzymska, pomidor, cebula czerwona, oliwki, kalamata, sos, cacyki. Strefa śniadaniowa. Kanapki, jagodzianki, drożdżówki, placek drożdżowy. Slaszy. Sluszy. Kubek. Kubek palma. Owoce leśne, truskawka, zielone jabłko. No i też szeroki wybór kaw. Dużo tego, dużo. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. One love, jak to powiadają. I mięsożerni coś znajdą dla siebie. I wegeżerni też znajdą coś dla siebie. I wszyscy znajdą coś dla siebie. Niektórzy przywiozą ze sobą. Ja tak podróżowałem, pamiętam kiedyś. Konserwa, chleb i było git. Inner Circle teraz. A powoli zbliżamy się do końca, ale jeszcze nie zapeszam. Piszcie. zbc@antyradio.pl. Skracam wasze maile, bo duże ich bardzo, ale cieszy mnie, że się tak mocno wkręciliście w temat audycji, czyli marzenia. Jeszcze raz. Marzenia muzyczne. Piszcie zbc@antyradio.pl.

I dostałem wiadomość od Jurka. Napisał, słucha, podłączył, więc też ma taki przekaz dla was. Pozytywny bardzo i też tak myślę. Coś mi się właśnie kojarzyło, ale też napisał tak dopełniając. Z tym numerem z kaset w samochodzie wjechaliśmy do Czymanowa i wyszło. Wyszło wtedy i wyjdzie po raz 32. To ja tak dodałem, a Jurek napisał o tej kasecie. Ale napisał też, że rozumiem, że gorąco przy radiowych garach, bo to już tuż, kiedy iskra zostanie odpalona i rockowa petarda ruszy nasz festiwalowy walec trzydniowej na parzanki, tak powiem. No sam się muszę autocenzurować, w zasadzie Jurka. Ja zbieram siły i pot prawdziwy się leje, a w sercu mruczy ogień festiwalu Poland Rock. Będzie wyjątkowy, mówię wam, będzie skubany wyjątkowy. Pozdrawiam, Jurek. Tego się trzymajmy i tak obserwuję też, no masa cała, tego wszystkiego, co się dzieje wokół. Te nasze kampy, no momentalnie się jakby rozeszły. Macie taką energię, iskrę w sobie, że chcecie być, chcecie przyjechać. Widzimy to po ilości zamówień biletów kolejowych, po tym, jak wykupujecie parkingi, jak duże jest zainteresowanie i jak dużo piszecie w internecie. I jak dużo jest też komunikatów od was w Banku Podróży, który też jest takim papierkiem lakmusowym. Dwójka festiwalowiczów ponownie wyrusza z Suwałk na najpiękniejszy festiwal, przemierzając pół Polski. Mamy cały tył auta wolnej, szukamy kierowcy, który chętnie dołączy do wspólnej podróży, żeby móc zmienić się za kółkiem w połowie drogi i z uśmiechem dotrzeć na miejsce. Planowany wyjazd we wtorek rano. Gwarantujemy dobrą muzykę, filozoficzne rozmowy i przyjazną atmosferę połączoną z brakiem klimatyzacji w autku w gratisie. I tu uwaga, PS, plan awaryjny. Jeśli jednak nasze cztery kółka nie znajdą swojego drogowego bohatera, bardzo chętnie przytulimy dwa miejsca w czyimś transporcie. Nasze bagaże nie gryzą, my tym bardziej, a do kosztów paliwa oczywiście solidnie się dorzucimy i zadbamy o dobry humor na pokładzie. Tu masa cała, mam tego po prostu podrukowane, nie ogarnę, ale jeszcze z tych rzeczy, które wy piszecie. Łukasz napisał, cześć Bartek, tak w pierwszej chwili to aż nie wiedziałem, do kogo on pisze, ale sobie przypomniałem, że tak mam na imię. Marzy mi się taki dzień na Poland Rocku, aby zgarnąć tych wszystkich, którzy go zaczynali i grali na pierwszych edycjach festiwalu. Farbenlere, Gang Olsena, Skankan, Ank, Proletariat, KSU, Hej, Pijama Porno, Jak Wolność to Wolność, Olej, Acid Drinkers, to są dla mnie gwiazdy. W tym roku też będzie bomba, dziwna wiosna, drobki, kmarfis. Pozdrawiam, młody z Gliwic. Dla każdego coś miłego, bo tego jest dużo. A jeżeli chodzi o moje marzenia, to jest was o tym napomknął. Ale ja naprawdę byłbym w siódmym niebie, w 16, 98, gdybym mógł usłyszeć coś takiego. Ale to takie marzenie, ho, ho, ho, ho, ho, bardzo, bardzo odległe.

Iron Maiden. Jak to mówią, pomarzyć zawsze można, ale wy też piszecie na przykład, że chcielibyście, żeby zagrał Michael Jackson, więc co mi szkodzi, żebym ja powiedział, a ja bym chciał, żeby zagrał Iron Maiden. Oni akurat funkcjonują, istnieją, ale rozmowa z menadżerem mogłaby nam powiedzieć oho, ho, ho, ho, ho, chyba się nie uda. Ale. I pamiętajcie, ta audycja ma charakter taki czysto marzeniowy. Nic tutaj nie robię do was żadnego oczka, nic nie zdradzam, nic nie zapowiadam. Po prostu tak mi wyszło to z bańki. Jurek pozwolił, powiedział, zagraj też taką muzę, która jest poza naszego festiwalu, więc gram. Paweł, siema Chodor, a czy będzie w tym roku zbiórka krwi na Poland Rock? Pamiętam, że jeszcze w Kostrzynie był, ale w Czaplinku chyba nie. Czy coś wiadomo? Pozdrawiam, Paweł. I to też jest taki apel. Ja pytam w imieniu Jurka i nas, organizatorów. Czy będzie zbiórka krwi na festiwalu Poland Rock? Bo od dłuższego czasu no, nikt się nie zgłasza. My tej zbiórki nie przeprowadzamy, a te ośrodki, które zbierały krew, no do tej pory też nie dały znaku sygnału. Był taki rok, że Jurek mówi, my dajmy im znać. Odezwaliśmy się, ale no nie przyjechali. Jakoś tak wyszło, ale nie będę tego rozwijał. Jolanta napisała, drogi Chodorze i całe ekipo ZBC i Jurku na urlopie. Bardzo bym chciała na Woodstocku zobaczyć koncert zespołu Perfect, a z tych raczej już niemożliwych to Pink Floydów The Wall. Ściskam ciepło, trzymajcie się zdrowo i dobrych nastrojów. Odliczamy dni do najpiękniejszego festiwalu na świecie. Jola ze Szczecina, PS Chodor, fajną muzę dzisiaj puszczasz, dziękuję. Ja dziękuję. Jeżeli chodzi o zaraz będzie ciemno, to wam mówiłem. Poniedziałek, środa od 20 do 22. Środa to jest taki dodatkowy dzień, kiedy ta muza będzie grana. Namiot spotkań antyradia. Polecam. Odbędą się dwa spotkania dziennie z muzykami. 10.30, 11.30 oraz 12.13. Wejściówki do zdobycia na antenie antyradia. To jest taka rzecz, która też mi siedzi gdzieś głęboko przy serduszku, czyli laureaci eliminacji. Śledźcie, podziwiajcie, oglądajcie, ruszajcie na ich koncerty i też przybywajcie na małą scenę, gdzie oni będą grali. Lej mi pół, ADHD, Atmosfir, Zuta, Wiraszko, Traxton i Basia Giewont to jedni z tych wykonawców, którzy się u nas zaprezentują. Trwają także zapisy do medycznego patrolu. Jeżeli chcielibyście się zgłosić, to polecam. Wosper.pl, łamany na pokojowy patrol, łamany na medyczny patrol. Stref dużo bardzo. Muzycznie marzenia się spełniają. Ja tak nigdy nie przypuszczałem, że ten numer wysłuchamy na żywo, a wydarzyło się to w roku 2022. I myślę, że wiele osób też tak trochę zachodziło w głowę. Jak oni się tu znaleźli? Jak to ma miejsce tutaj, bo niektórzy nie wiedzieli, że to oni, a to oni i to ich numer. Posłuchajcie, Fun Loving Criminals.

Fanowin Criminals i rok 2022, 17 dni do festiwalu Poland Rock. Ja naprawdę już nie mogę się doczekać. My jedziemy dużo wcześniej z Jurkiem i Majkiem i też liczna ekipa, która rusza od nas z fundacji. No będzie to przygotowywała, ogarniała. My też przyjeżdżamy, Jurek ogląda, dogląda, żeby wszystko było w jak najlepszym porządku, a później wkraczacie wy, czyli wtorek godzina 12 otwarcie bram, a później czwartek godzina 15 odgwizdanie oficjalne na dużej scenie. A dzień wcześniej, to też tak mówimy, że otwieramy w czwartek, a tu w środę, a tu coś gdzieś po drodze, a to gastronomia już otwarta, więc też jest co świętować. No tak właśnie to robimy. W środę nocne ASP, czyli tam od godziny 20 też będziecie mieli moc wrażeń. Nina, drogi Chodorze, kochana rodzinko, tak się cieszę, że jesteśmy razem. Muzyczne marzenia spełniają się na każdym festiwalu, za co bardzo dziękuję. A w temacie innych marzeń, właśnie jedno z nich się spełnia. Podróż przez zachodnie wybrzeże Stanów. Wracamy na festiwal z ogromem ludzkiej życzliwości, z którą tu się spotykamy. Z pogodnym nastawieniem i uśmiechem. Świat jest lepszy. Buziaki. Nina od Uczniów Mokrej. Widziałem, Nina. Piękny kanion tam za tobą. Głęboki bardzo, na pewno, ale też pewnie robi wrażenie. Z tego co pamiętam, Jurek mówił, że widział i nie da się tego opisać słowami, ani żadne zdjęcie tego nie odda. Więc łap ten wiatr, łap tę przestrzeń i przyjeżdżaj do nas, do pozytywnych, fajnych ludzi. Kasia, hej, mój wymarzony festiwalowy line-up wypełniałby z pewnością Nirvana. Oprócz tego Linkin Park, Alice in Chains, Blind Melon, Black Sabbath i Ozzy Osbourne. A z tych żyjących Slipknot, Rammstein, System of a Down, Marilyn Manson, Deftones i moja ukochana Mac Myers. Polecam, pozdrowionka, Kasia z Bełchatowa. Cześć, Chodorze, moja przygoda z Poland Rock zaczęła się od powrotu mojego marzenia komy reaktywacji, a moje marzenie to Queen's Freddy, już wymieniony i zagrany Pearl Jam i Manam z Korą. Perfekt z Grzegorzem. Do zobaczenia na Poland Rock. Pozdrawiam was serdecznie, uściski dla Jurka na Wagarach. Agnieszka z rodziną z Bielska. Białej Agnieszka, my ciebie też ściskamy. Przypominam, że będziecie mogli się spotkać i zbadać, bo też o tym mówimy w poważny sposób. Profilaktyka i badania. To ważna rzecz. Strefa Pomorza Zachodniego zaprasza. Nawet nie będę mówił, co tam jest, bo jest cała masa. Jak pójdziecie, to się dowiecie. Ale między innymi USG tarczycy, jąder, elastografia wątroby, spirometria, badanie słuchu, pomiar cukru, ciśnienia i saturacji, analiza składu ciała i wiele, wiele, wiele innych. Miasteczko powstaje, się buduje, sklep się buduje, konstrukcja się buduje, dużo się buduje na miejscu, bo za 17 dni spotkamy się na lotnisku, w Czaplinku, Broczynie. My też odliczamy dni.

Rusz już doki i myślę, że w takim rytmie szybkim bardzo będziemy odliczali te dni, 17 dni do otwarcia festiwalu Poland Rock, więc widzimy się już niedługo. Ja was ściskam z tego miejsca i pozdrawiam także w imieniu Jurka, który jest na nasłuchu i który, no, daje wam dużo słońca, tak bym powiedział. Ale z tego, co widziałem dzisiaj, burze możliwe, a później będzie trochę cieplej. No do tej pory deszczowo i chłodno, ale no miejmy nadzieję, że teraz się wypada, później tak trochę się uspokoi, później może też się trochę wypada, ten kurz się tak jakoś gdzieś zdematerializuje i spotkamy się na festiwalu w zdrowiu i pięknej, dobrej pogodzie. Nie za gorąco, nie za zimno, bez deszczu. Tego bym sobie marzył i niechże tak będzie. Jeżeli chodzi o zwycięzców, to Manu Chao, rok 2014, Kostrzyn nad Odrą, Rosalia z Warszawy, Komorowska i uwaga, Parusel, czyli Roman. Także dobrze odpowiedział, do was nagrody pomkną. Mam nadzieję, że zdążę je wysłać jeszcze przed festiwalem. Tak zrobię, żeby do was dotarły. To było Manu Chao 2014 i tak w zasadzie to nie mam do końca pewności, bo chciałem, żeby to było fakt FIFA, ale tak jak słuchałem, to nie wiem. A ten utwór mnie trochę tak jakby podkusił delikatnie po tych rzeczach związanych z meczem, który się wydarzył i z pewnym telefonem do pewnego pana. No tak jakoś mnie podebrało. Ale tak ogólnie to wszelkie podobieństwa przypadkowe, tak bym powiedział. Bardzo wam dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Cieszę się. Dużo maili, ogrom maili. Dużo tego było bardzo. To zawsze podnosi na duchu, bo tak sobie myślę, czy jak ja z wami zostanę, to wy też będziecie chcieli ze mną być. I byliście. Za co bardzo dziękuję. Wiem, że ekipa od Makaka już przebiera nogami i już, że tak powiem, rozgrzewa telefony. Zaraz Makak będzie w swojej audycji, a u niego dziś gość, czyli Karol Wróblewski. Porozmawia z Makakiem m.in. o festiwalu Jana Borysewicza Zamek Ćmielów i Stratocastle. Zaprasza bardzo serdecznie oczywiście Makak, have fun Makak. Makak, tak jak mówiłem, z dużą torbą. Możecie go zapytać, co w tej torbie dzisiaj przyniósł. Taka duża, ogromna. Naprawdę, dużo tam się mogłoby zmieścić. Ja was ściskam przeogromnie. Usłyszymy się za tydzień. To taka informacja też, bo za tydzień jeszcze Jurka nie będzie, później wyląduje, a później od razu ruszamy na festiwal. Tak się składa. Jeden dzień takiego międzylądowania, ale będzie fajnie. No i tak też napisał Jurek w tym SMS-ie, że będzie fajnie. Takie ma przeczucie. Ja też się pod tym podpisuję. Szukam line-upu. Dużo kartek tutaj mam. Wszemi wobec. P.O.D. Zagrają, na pewno. Zagrają pewnie i ten numer, bo widziałem wywiad z wokalistą i mówi, ja bardzo lubię te utwory, które ludzie znają, bo to jest takie też budujące dla zespołu. I nawet mówił, niektórzy nie grają tych, co są znane, bo nie lubią, bo się obrażają. On mówi, a ja uwielbiam, kiedy ludzie śpiewają razem ze mną. Jestem przekonany, że wy też zaśpiewacie to razem z nim. Dzięki wielkie, z tej strony Hodor. Miłego wieczoru, do usłyszenia u Makaka. Trzymajcie się, cześć i czołem.

0: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo,
4: ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Spragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu, 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
3: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, Barbara. A co?
3: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
4: O, i to lubię najbardziej.
0: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradio.

0: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
1: Alex, life's also a rush.
2: Hi, this is Steph from Placebo.
3: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Anti-Radio. Reklama.
5: Marianne, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Alter Art prezentuje Primus, ikona światowej alternatywy na jedynym koncercie w Polsce. 6 sierpnia, Warszawa, letnia scena progresji. Bilety na alterart.pl. Poleca Antyradio.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.